Chodzę cicho i zamykam drzwi. Przejadę pewnie 200 mil, zanim ty o 7 wstaniesz.

0: Minęła godzina 6.
1: Radio 7. Te programy powtarzamy.
2: Gość Radia 7.
3: Dzień dobry Państwu, witam w audycji Gość Radia 7. Ponownie jestem w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Jesteśmy w Skansenie, w tej siedzibie, no bo wakacje obdarzą nas ciekawymi plenerowymi imprezami, a wśród nich będą żniwa w Skansenie. Dlatego przy mnie jest pani Magdalena Kowalak, kierownik działu etnografii Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Dzień dobry pani.
4: Dzień dobry.
3: Wielkie święto letnie, chyba do dziś dla rolników najważniejsze dni w roku, żniwa. Jak one będą wyglądały tutaj? Czego mamy się spodziewać?
4: Ogólnie żniwa był to najważniejszy czas w ciągu roku. Był to czas takiej wytężonej pracy, no bo to właśnie od żniw zależało, jak będzie wyglądała reszta roku. Jak będzie wyglądał ten najcięższy czas, czyli zima, a potem przednówek. No bo tak naprawdę od zbiorów podczas żniw wszystko zależało. Czym był lepszy rok, tym potem łatwiej było przeżyć zimę, a potem przednówek. U nas w Skansenie podczas żniw, które odbędą się 2 sierpnia od godziny 10 do 18, też będzie można zobaczyć te dawne prace polowe. Dawniej wyglądało to tak, że żniwa trzeba było rozpocząć w środę albo w sobotę, ponieważ były to święta poświęcone Matce Boskiej. Matka Boska tak szczególnie opiekowała się zbiorami, zbożami. Jest też legenda, która głosi, że podczas kiedy matka z Jezusem i Józefem uciekali do Egiptu, uciekali przez polską wieś, bo jakżeby inaczej,
3: no tak.
4: I spotkali chłopa, który akurat siał zboże. Matka Boska tak szkoda jej się zrobiło tego chłopa, więc uznała, że mu pomoże. Za niego posiała całe pole i zanim odjechali, te zboże już wyrosło. Gdy ci żołnierze Heroda zapytali się chłopa, czy widzieli...
3: Też przez Polskę?
4: Tak. Czy widzieli gdzieś właśnie kobietę z dzieckiem i mężczyznę na osiołku? On powiedział, że tak, widział, jak siał te zboże. Oni zobaczyli, że zboże już jest wyrośnięte, więc doszli do wniosku, że nie ma co dalej ich szukać.
3: Są już daleko.
4: Tak, dokładnie. No i właśnie dlatego też Matka Boska opiekuje się zbożem.
3: Ja bym chciał jednak trochę też o tych żniwach dawnych powiedzieć z punktu widzenia społecznego. Prawda? Bo to był taki czas, który jednoczył całą wieś niemalże. To nie tak jak dzisiaj, że kombajn wjeżdża rach ciach i już po żniwach. To wyglądało zupełnie inaczej.
4: Tak. Żniwa trzeba było, no tak jak wspominałam, rozpocząć w środę albo w sobotę. Rozpoczynały się od zarzynku. Trzeba było wyjść takie pierwsze cięcie. Potem no, żeńcy ustawiali się, wychodzili. Była postatnica, sternica, kobieta, która wyznaczała rytm pracy na tym polu. Początkowo żniwa odbywały się przy pomocy sierpów. Sierpem cięło się zboże, gdyż uważano, że są wtedy najmniejsze straty w ziarnie i to dawało długą i prostą słomę, bo słoma później była też wykorzystywana na przykład jako strzecha na dachy.
3: Czyli to kłosy tylko odcinano?
4: Nie odcinano, całość, od ziemi, przy ziemi, żeby potem była ta słoma jak najdłuższa, żeby później można było ją wykorzystać. Bo zboże po zwiezieniu potem do stodoły było młócone przy pomocy cepów. Starsze osoby nie chciały, żeby ciąć zboże kosą, bo uważali oni, że kosa barłoży zboże i że nie można, to nie godzi się, tak? Nie po Bożemu jest.

0: odcinać.
1: No pamiętamy taką scenę z filmu Knopielka, prawda?
0: Tak.
1: Tam też, no jako święto kradztwo było to i chyba tam nawet przykrość jakaś spotkała no, głównego bohatera.
0: Ale już na przełomie XIX i XX wieku już zaczynało upowszechniać się właśnie ścinanie zboża przy pomocy kosy, ponieważ było to szybsze. Szybciej się ścinało takie zboże. Później po kosie weszły żniwiarki, po żniwiarkach trochę ulepszone żniwiarki, czyli snopowiązałki, no a potem to już kombajny. No,
1: a przepraszam, południce przylatywały tam?
0: Tak, no południce. No to południca był to taki polny demon zrodzony z wiatru i promieni słonecznych i on czyhał właśnie na chłopów na polu, którzy podczas dzwonu ogłaszającego Anioł Pański, czyli o godzinie 12, nie zeszli z pola, kiedy powinni chwilę odpocząć. No i wtedy taka południca mogła ich złapać i zadusić.
1: Macie taką południcę?
0: Mamy taką południcę, dlatego wszystkich odwiedzających nas podczas żniw mogą uważnie obserwować nasze pola, zagrody, bo mogą taką południcę spotkać.
1: No a ta legenda o południcach nie wzięła się znikąd, prawda? Bo czasami zdarzało się, że chłopi na polach po prostu umierali.
0: Tak, no tak naprawdę chłopi dawniej, ludność jak nie potrafiła sobie wytłumaczyć niektórych zjawisk, tłumaczyli je właśnie demonami różnego rodzaju. I to się działo za sprawą tego, że w południe jest najgoręcej, to słońce najbardziej świeci i po prostu niektórzy chłopi dostawali udarów przez właśnie tą pogodę.
1: Wróćmy do tych naszych zmian cywilizacyjnych, jeżeli chodzi o sprzęt rolniczy. Co tam tu jeszcze macie?
0: Znaczy, będziemy pokazywali, jak się cięło zboże i sierpę podbierało, i cięło kosami. Mamy też mucarnię, warmiankę, gdzie będzie można zobaczyć, jak muciło się zboże, ale też będzie można zobaczyć, jak zboże było mucone cepami. Będzie też można samemu sobie sprawdzić, czy to była ciężka praca i w ogóle jak trzeba było to robić. Zboże po ścięciu, bo jeszcze nie wspomniałam o tym, co się z tym zbożem robiło. Zboże po ścięciu, zrobiło się z nich snopki, a potem ustawiano w mędle, w dziesiątki i stygowano. Zostały stygi na polu, potem one musiały kilka dni postać, od 7-10, to w zależności od pogody, żeby przeschły, a potem było wszystko razem zwożone do stodoły. No i potem tam właśnie mucone.
1: To od ścięcia do chleba można nawet tu zaobserwować, jak to wszystko wyglądało, bo następnie to zboże wymucone już wędrowało do młyna, który też u was jest.
0: Tak, mamy też wiatrak koźlak i właśnie do takich wiatraków chłopi zwozili zboże i potem ono tam było mielone na mąkę.
1: Czy ja młyn powiedziałem źle?
0: Tak, bo to...
1: Młyny to wodne, tak?
0: Nie tylko wodne, ale to akurat jest wiatrak i młyny, no bo też młyny były parowe, teraz są też i elektryczne, ale tak, my mamy wiatrak, młyn wodny też mamy.
1: No właśnie, bo on tam chyba jest na początku, prawda? Po drugiej stronie, od strony dziesiątki, młyn się znajduje, bo one kiedyś chyba bardzo popularne były. Dużo młynów było na terenie no i północnego Mazowsza. Wszystkie te rzeczki gdzieś tam miały młyny.
0: Tak, bo jak była rzeka i była taka możliwość, że stawiano młyny, to tak, to były młyny też.
1: Ja nawet tak patrzę na swoje miejscowości, to i Brudnice, później Poniatowo, patrzę na rzekę Sierpienice, to też tam młyny były. Rypienica, to też co chwila gdzieś tam pojawiają się takie stare szczątki dawnych młynów. Dobra, wracamy jeszcze do naszych żniw. Takim ważnym elementem żniw była przepiórka. Co kryje się pod tą dziwną nazwą?
0: Kiedy kończyły się żniwa, zostawiano ostatnie takie nieścięte kłosy na polu, związywano je kwiatami, w środku kładziono na kamieniu sól i chleb i nazywano to przepiórką, pępkiem lub brodą. To była taka ofiara, podzięka za tegoroczne zbiory. Zostawiono je dla tej przysłowiowej przepiórki, ale tak, że inne ptaki i myszy pożywiały się tym właśnie tymi ostatnimi. ostatnimi kłosami.
1: No i ja to, jak jestem tu na święcie, to zawsze chcę spróbować tego chleba, który powstaje z tego naszego zboża. Czy takie możliwości też będą, żeby tego ostatecznego wyrobu żniwnego posmakować?
0: Tak, będziemy mieli przy amfiteatrze, będzie kierma nasz produktów regionalnych, więc tak, chleba też na pewno będzie można spróbować.
1: Wiem, że też widowisko żeńcy pojawia się w waszym święcie. Z czym będziemy mieli do czynienia?
0: Będzie u nas regionalny zespół pieśni i tańca Boczki Chełmońskie, które właśnie przedstawią widowisko żeńcy. To będzie w takiej skondensowanej, przyspieszonej formie pokazane, jak wyglądało wyjście w pole, co tam się działo na tym polu, właśnie jak to ścinanie zboża wyglądało, jak, co się działo po ścinaniu, ścięciu już po tych żniwach, jak wyglądały dożynki, bo będzie też zaniesienie wieńca dożynkowego do kościoła, do poświęcenia, bo dawniej też właśnie po zakończonych pracach polowych odbywały się dożynki. Dożynki wyglądały tak, że robiono wieniec ze zbóż i kwiatów. Ta kobieta, która najlepiej żniwowała, zakładała taki wieniec na głowę i z całym pochodem szli do dworu, do dziedzica. Dziedzic wychodził przed dwór, ta kobieta zdejmowała wieniec z głowy i zakładała go na głowę dziedzica i właśnie później dziedzic urządzał dożynki w podziękowaniu za tegoroczne zbiory. Później zaczęto, odbywało się to u bogatego gospodarza, wyglądało to bardzo podobnie, też była biesiada, no a już w późniejszych latach dożynki zaczęły być gminne, później i parafialne, też chodzono do kościoła z wieńcami, no a obecnie, współcześnie te dożynki wyglądają już zupełnie inaczej. Są to ogromne imprezy, ogromne przedsięwzięcia i tak naprawdę te wieńce, niektóre ani z wsią, ani z religią, ani ze żniwami, niektóre nie mają nic wspólnego.
1: O żniwach w Skansenie opowiadała nam pani Magdalena Kowalak, kierownik działu etnografii Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Adam Ejnik, do usłyszenia.
2: Te programy powtarzamy. Radio 7. Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
3: Jarosław Wydra, dzień dobry. Dziś naszym gościem jest Paweł Górski, autor książki Sekrety od Campinosu po Zegrze. Dzień dobry.
4: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
3: Opisuje pan tam różne historie. Która najbardziej pana zaskoczyła podczas zbierania materiałów do tej książki?
4: Myślę, że nie ma takiej jednej historii. Na pewno z racji tutaj zamieszkania, pochodzenia, większość tych historii jakby jest mi, była mi znana już wcześniej, tak? Natomiast wiadomo, kilka z nich jakby poznałem podczas tutaj zbierania materiałów, podczas jeżdżenia po okolicy. Takie, co teraz na szybko mógłbym powiedzieć, tak? To myślę, że takim dosyć ciekawym, enigmatycznym i mało znanym rozdziałem, tematem jest katastrofa Widmo, w cudzysłowie, tak? W Dworze Mazowieckim, do której rzekomo miało dojść w roku 49. Natomiast z racji tego, powiedzmy sobie szczerze, mrocznego, tajemniczego czasu powojennego stalinizmu, no nie jest do końca jasne, czy ta katastrofa była, czy jej nie było i tutaj są do dzisiaj spory tak naprawdę, tak? Więc taki przykład jednej z historii mogę powiedzieć.
3: A czy są historie, które wydawały się tylko legendą, a okazało się, że mają solidne potwierdzenie w źródłach?
4: To jest dobre pytanie. Myślę, że takim trochę bez odpowiedzi zostawię. Natomiast jednym z rozdziałów książki jest historia. Ja tutaj paskudy, tak, słynnej zerżyńskiej paskudy, mitycznego stwora z zalewu zerżyńskiego, czarni, którzy mówią w zalewie zerżyńskiej. I tutaj, no jakby wiadomo, jest to postać tutaj radiowa, poniekąd tak wykreowana na eterze, w eterze. Pomimo tego, tak, znalazła się grupa ludzi, grupa pasjonatów, którzy no jeździli, tak, po zalewie zerżyńskim, pływali i szukali tego mitycznego stwora, więc tutaj też różne są wersje tego, czy ten potwór, tak, ten stwór istnieje, czy nie.
3: To wymaga chyba dużego wyczucia, umiejętności, żeby oddzielić fakty od lokalnych opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie.
4: Tak, zdecydowanie. No też tutaj na poziomie szukania informacji, tak, do książki, na poziomie tego rozmów z różnymi ludźmi, tak, no tutaj co i rusz można się dowiadywać nowych tutaj, czy to wersji wydarzeń, czy po prostu samych dodatkowych aspektów, tak, więc tutaj no im dalej w las, tym więcej drzew, można te historie coraz bardziej zgłębiać, no ale też trzeba tutaj jakby je no, mieć na uwadze, że część z nich może być nie tyle co zmyślona, tak, co po prostu różnie zinterpretowana, tak, więc jakby tutaj trzeba mieć na uwadze tą dokładność, tak, żeby brać tylko fakty.
3: Motyw rejsu otwiera książkę. Czy pan jest dużym fanem humoru Marka Piwowskiego?
4: Tak, jak najbardziej. I samego filmu również. No jest to fascynujący film, tak, mimo że w sumie tak naprawdę no, dosyć okrojony, tak, bo ta pierwotna wersja była dużo, dużo dłuższa. Czy to w wyniku działań cenzury, czy jego samego zostało znacznie okrojona. No ale to jest właśnie niesamowity przykład, jak taki lekki, wakacyjny z pozoru film może być tutaj naprawdę no, opowieścią tak naprawdę o Polsce, tak, bo tutaj jest cała masa symboli, tak, jakby sam statek, tak, no to jest Polska. Jego kakaowiec, tak, który tam jakby dzieli i rządzi, tak, to jest przywódca Polski. No, a pasażerowie, no to nikt inny jak społeczeństwo, jak Polacy.
3: Wydawałoby się, że o w tym filmie już wszyscy napisali wszystko, ale okazuje się, że nie.
4: Taki też był trochę cel, jakieś nowe, czy po prostu może nie nowe, ale mi znane tutaj anegdoty, opowieści wyciągnąć z tej historii. Tak, nie chodziło mi sam film, tylko bardziej o atmosferę kręcenia tych zdjęć na Zalewie Zerżyńskim. Właśnie to też jakby w sumie przypadek, że akurat tam kręcono część zdjęć, ponieważ no jakby w filmie, tak, ten statek płynie Wisłą, natomiast tego lata, gorącego lata, kiedy kręcono zdjęcia do filmu Rejs, no poziom Wisły był tak niski, że jednak ten statek nie mógł wszędzie popłynąć, stąd też zdecydowano się na kręcenie części zdjęć na Zalewie Zerżyńskim. No i jest ta cała masa tych anegdot, tak, czy to takich powiedzmy towarzyskich, tak, czy bardziej tutaj mówiąc wprost alkoholowych, tak, podczas kręcenia tych zdjęć, no naprawdę się działo.
3: Dlaczego właśnie obszar między Campinosem a Zegrzem jest tak bogaty w tajemnice? Czy to jest region wyjątkowy, czy po prostu niedostatecznie zbadany?
4: Myślę, że to drugie, aczkolwiek każdy tak naprawdę region, myślę, w Polsce jest i tajemniczy, i poniekąd niezbadany. Akurat ten region wybrałem, jak już powiedziałem, z racji tutaj zamieszkania, z racji tego, że ten region dobrze znam. Pomimo, że nie jest to duży obszar, tak, mówimy tutaj o obszarze tak, szerokości 40 mniej więcej, czy 50 kilometrów, jednak jest bardzo zróżnicowany. Tak, mamy przecież Zalew Zerżyński, jezioro największe na Mazowszu, mamy Puszczę Campinoską, czyli tak naprawdę jeden poza Parkiem Narodowym w Nairobi, Parkiem Narodowym, który przylega do stolicy danego państwa. Mamy też nowy Dwór Mazowiecki, miasto może nie kojarzące się, ale jednak no, tutaj miasto, które było po wojnie, tak, po pierwszej wojnie światowej w odrodzonym państwie polskim, pierwszą stolicą marynarki wojennej, więc takie poniekąd portowe miasto, można powiedzieć. Także pomimo tego małego obszaru jest to różnorodny region.
3: Ja mam takie wrażenie, że na podstawie tych historii to można by było nakręcić nie jeden pełnometrażowy film fabularny.
4: Też mi się tak wydaje, tak naprawdę to mówię. To są różne historie, tak jakby głównie z XX wieku, też jest sporo XIX, poniekąd luźne, tak, częściowo też bardziej zagadkowe, ale no ma pan rację, tutaj każda prawie historia nadaje się na jakiś rozdział, na jakiś film.
3: Na przykład o złocie i pieniądzach odnalezionych przez SB?
4: Na przykład, no tutaj to taki byłby bardziej film szpiegowski.
3: Co to za historia jest? Oczywiście musimy zostawić też tajemnicę.
4: Tak, no to jest afera Zalew tak zwana, tak, afera tutaj z lat 70., kiedy na działkach należących do funkcjonariuszy SB znaleziono kosztowności i różnego rodzaju tutaj właśnie inne dobra zakopane na tych działkach, no pochodzące tak naprawdę, no mówiąc wprost, no ze szmuglu, z kradzieży, tak, z Berlina Zachodniego, funkcjonariusze tutaj pod przykrywką działań operacyjnych, no przywłaszczyli sobie po prostu te dobra. Później to zostało wykorzystane przy tutaj walce tak naprawdę, tak, pomiędzy jedną ekipą w ramach PZPR-u, a drugą. No i tutaj tak naprawdę już ten poziom polityczny wchodzi, już nie tyle czysto kryminalny.
3: To nie są historie, o których się powszechnie mówi, a są niezwykle ciekawe. Jak pan myśli, dlaczego tak się dzieje? Dlaczego nikt tego tak mocniej nie drąży? Dlaczego to nie pojawia się w przestrzeni medialnej, tylko pan sięga po temat, który szerzej nie jest opisywany?
4: Nie wiem, może jest takie jakby przeświadczenie tak, że to, co bliskie nam, to, co gdzie mieszkamy, jest mniej interesujące. Może bardziej właśnie szukamy tych dalszych sekretów z większych miast czy zagranicy, a to, co tutaj właśnie jest tuż obok nas, wydaje się mniej interesujące.
3: A okazuje się też tak, że dociera pan do świadków i oni zupełnie inaczej opowiadają tę samą historię, a pan gdzieś musi się w tych historiach, w tych opowieściach odnaleźć i gdzieś tej prawdy szukać.
4: To prawda, tak. No, każdy ma tutaj swoje własne doświadczenia, swoje własne życiorys, tak? No i może inaczej pamiętać różne wydarzenia albo coś innego do tej historii wnieść.
3: Czy ma pan jeszcze takie historie, że powstanie kolejna książka z dwójką?
4: Zobaczymy, też nie chcę obiecywać, ale jednak tutaj już rok minął tak od premiery tej książki i w ramach różnych tutaj akcji, tak, czy promocyjnych, czy spotkań autorskich też co i róż dowiaduje się tutaj różnych jakichś nowych historii, aspektów, więc być może w przyszłości takowa powstanie.
3: Myślę, że to też jest okazja, by zachęcić mieszkańców Mazowsza do spojrzenia na swoją okolicę zupełnie inaczej, nie takimi oczami codzienności pociągu, samochodu, przystanku, autobusu, tylko tego, co na tej ziemi, po której stąpamy, działo się w przeszłości.
4: Racja, ja sam osobiście, jak czasami jeżdżę tak tutaj linią kolejową od Legionowa przez Nowy Dwór Mazowiecki dalej w kierunku północnym, no to w bezpośredniej tak naprawdę tutaj odległości, nie wiem, kilkuset metrów od torów, tak, tutaj myślę sobie, o, tutaj się działa ta historia, tutaj się działa ta, tak, to są miejsca naprawdę takie mało wyraziste, tak, jakby takie typu na przykład, nie wiem, most, tak, kolejowy, albo właśnie zakręt, na którym doszło do katastrofy, obok jest miejsce, gdzie była stocznia, no to jest miejsca, które jakby mijamy codziennie, nie zwracam na nie uwagi, a tam naprawdę się sporo działo.
3: Wakacje się zbliżają. Czy ten obszar od Campinosu po Zegrze to tak naprawdę jest przestrzeń do tego, żeby spędzić wakacje przez cały tydzień i nie nudzić się cały czas, odkrywać nowe miejsca? Ciekawe?
4: Myślę, że tak. Tutaj jakby odkrywać te miejsca, które opisałem w tych historiach, ale też i z czysto takiego wakacyjnego punktu widzenia, tak. Mamy przecież no wiadomo, sam Zalew Zerzyński, tak, więc tutaj miejsce wybitnie turystyczne, ale też i inne miejsca, tak. Już nie mówię o samej puszczy, ale jest i Pomiechówek tak naprawdę. Zresztą o Pomiechówku tutaj mamy rozdział o czasach w PRL-u, jak się wypoczywało właśnie w tamtejszych ośrodkach nad Wkrą, więc no, można połączyć tutaj zwiedzanie z po prostu odpoczynkiem nad wodą.
3: Warto zatem zapoznać się z tym, co w naszej okolicy się dzieje. Odkryć te tajemnice, a jeżeli sekrety od Campinosu po Zegrze są dla Państwa zagadką, ciekawostką i chcą Państwo tę historię poznać, to zachęcamy do tego, żeby sięgnąć po książkę właśnie pod nazwą Sekrety od Campinosu po Zegrze. Jej autor Paweł Górski był w naszym studiu i Radio 7 jest patronem tej książki. Serdecznie zapraszamy i dziękujemy za obecność.
4: Dziękuję bardzo.
2: Te programy powtarzamy. Te programy powtarzamy. Gość Radia 7.
5: Audycja Gość Radia 7, Barbara Ploch. Dzień dobry Państwu, a dziś ze mną studio wójt gminy Iłowo Osada, Sebastian Cichocki. Dzień dobry Panie Wójcie.
6: Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich radiosłuchaczy.
5: Panie Wójcie, przygotowując się do dzisiejszej audycji, tak w sobie pomyślałam, że nasza audycja upłynie pod hasłem modernizacja, bo mam tak, modernizacja oczyszczalni ścieków, modernizacja doposażenie świetlic, modernizacja orników, zakup i modernizacja lokomotywy, no i jest jeszcze budowa magazynu obrony cywilnej. Modernizacja, hasło przewodnie naszej dzisiejszej rozmowy, no to po kolei. Modernizacja i oczyszczalnia ścieków. Duża inwestycja i chyba jedna z większych w tej chwili w gminie Iłowo.
6: Ja pozwolę sobie jeszcze na taką małą dygresję, panie redaktor. Modernizacja i rozwój to nasze hasło przewodnie w naszej codziennej pracy w samorządzie gminy Iłowo Osada. Jeśli chodzi o modernizację oczyszczalni ścieków, to nasza taka kluczowa, strategiczna inwestycja. Objęła ona na kwotę prawie 15 milionów złotych. złotych. Jesteśmy już na zakończeniu, na finale tej inwestycji. Przedmiotem w zakresie jakby tej inwestycji była wymiana całej armatury, wszystkich pomp, wymiana też urządzeń na energooszczędne. Mamy zamontowane baterie kompensacji mocy biernej, mamy zamontowane instalacje fotowoltaiczne. To wszystko powoduje obniżone koszty funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Zamontowaliśmy też profesjonalną stację zlewną, która też odnotowuje bieżące zrzuty ścieków przez wozy asenizacyjne. W obiekcie również zamontowane zostały nowe dmuchawy. To wszystko z myślą o tym, żeby zwiększyć wydajność oczyszczalni ścieków. Zamontowaliśmy nowy blok technologiczny, ponieważ gmina Jaworzno-Osada sukcesywnie rozbudowuje się, powstają nowe osiedle mieszkaniowe, jak również rozbudowujemy konsekwentnie sieć kanalizacyjną i to wszystko wymagało zwiększenia mocy przerwowej oczyszczalni ścieków i poprawy jej efektywności i wydajności. I tą inwestycję uważam już za praktycznie zakończoną, przynajmniej tylko odbiory techniczne i po wszystkim planujemy również takie oficjalne spotkanie, żeby pokazać sołtysom, radnym, mieszkańcom naszej gminy, jak funkcjonuje już ta nowa oczyszczalnia z nową technologią i z nowymi instalacjami.
5: Oczyszczalnia obejmuje samą miejscowość Jaworzno-Osada, czy jest jakieś inne wsie?
6: Jest to mamy na terenie gminy Jaworzno-Osada dwie oczyszczalnie ścieków, mamy lokalną oczyszczalnię ścieków jeszcze w miejscowości Białuty, a ta w Jaworzno-Osadzie ma ogromne znaczenie, ponieważ ponad 90% obsługuje mieszkańców gminy Jaworzno-Osada.
5: Ale to jest taka inwestycja 15 milionów, której tak de facto nie widać, prawda? Bo to jest kanalizacja, to jest wszystko, mówiąc wprost, pod ziemią, ale niezwykle ważna, jeśli idzie o funkcjonowanie, takie nowoczesne funkcjonowanie gminy. I ekologiczne przede wszystkim.
6: I przejdę tu, panie rektorze, też taką suchą stopą do kolejnej inwestycji, jeśli chodzi o modernizację hydroforni w miejscowości Jaworzno-Wieś. Są to obiekty inżynieryjne zlokalizowane, można powiedzieć, że troszeczkę na uboczu gminy. Mieszkańcy na co dzień nie widzą tych inwestycji, ale one mają kluczowe znaczenie dla naszego życia i zdrowia, ponieważ jeśli chodzi o oczyszczalnię ścieków, to ona jest odpowiedzialna za stan środowiska naturalnego. Natomiast jeśli chodzi o hydrofornię, funkcjonowanie bez wody pitnej jest niemożliwe dla naszego codziennego życia. Dlatego moim marzeniem była modernizacja tej hydroforni. Udało nam się pozyskać kwotę 5 milionów złotych na modernizację tej inwestycji, z czego 80% to są pieniądze z funduszy unijnych, reszta to są środki unijne. Po przetargu to jest kwota około 4 milionów złotych. Jesteśmy też już zaawansowani, jeśli chodzi o wykonanie tam robót budowlanych i zakres inwestycji obejmuje również budowę dwóch zbiorników retencyjnych, które będą rezerwuarem wody pitnej dla naszych mieszkańców. Zamontujemy też tam agregat prądotwórczy. Jeśli będą anomalie pogodowe, czy też wyłączenia awaryjne z sieci, to ta hydrofornia będzie pracowała nieprzerwalnie. Również wymieniamy tam wszystkie pompy, całą armaturę, zbiorniki, pompy głębinowe, zamontujemy baterie, magazyny energii, instalacje, rozbudujemy instalację fotowoltaiczną i wszystko to z myślą o tym, żeby unowocześnić, zmienić technologię też, jeśli chodzi o wodę pitną dla naszych mieszkańców. Co istotne, też muszę powiedzieć, że woda w Jaworzno-Wsi, z hydroforni, z wody z ujęcia w Jaworzno-Wsi wsi, wędruje do naszych kranów bez konieczności uzdatniania. Jest to woda o bardzo wysokiej jakości. Natomiast przy okazji tej inwestycji zamontujemy również w tej hydroforni lampy UV i urządzenie do wlewania podchlorynu sodu. W przypadku sytuacji kryzysowych będziemy mogli tam uzupełniać i żeby utrzymać właściwe parametry sanitarne czy higieniczne, to takie urządzenia będą tam zamontowane, żeby dostarczać mieszkańcom wodę o dobrych parametrach jakościowych. I tak jak powiedziałem, to jest jedna z najważniejszych, proszę państwa, inwestycji, ponieważ to jest inwestycja w pokolenia, a coraz więcej gmin ma problem z ujęciami wody. Jeśli chodzi o poziom wód podziemnych, one też obniżają się. To wynika z naszych badań. I też powiem taką ciekawostkę. Kropelka wody, która spadnie z nieba, żeby przedostała się do tego ujęcia wód podziemnych, potrzebuje 25 lat, żeby pojawiła się w tym ujęciu, z którego na co dzień czerpiemy wodę pitną. To też bardzo ważne jest teraz, bardzo modne i taki trend, i żeby budować mikroretencję i tą deszczówkę magazynować i używać ją do podlewania, żeby też nie powodować, żeby te miejsca publiczne były betonowane, tylko żeby były możliwość jakby przenikania tych wody opadowej do
5: wlewy. Tak, to jest bardzo, bardzo ważne. Panie wójcie, ale jeszcze modernizacja orolików, bo to jest 1 300 000, z tego co widziałam, wartość tej inwestycji inwestycji. Dwa orliki będą wyremontowane, zmodernizowane. W jakich miejscowościach i kiedy to się wydarzy?
6: Jesteśmy już szczęśliwie po przetargu. Podpisaliśmy umowę. Już nawierzchnia, jeśli chodzi o nawierzchnia z murawy, z trawy syntetycznej została zamontowana w obiekcie w Narzymiu i w obiekcie w Iłowie Wsi. Przy nami jeszcze wymiana nawierzchni na boiskach wielofunkcyjnych. Myślę, że niedługo będziemy finalizować te inwestycje. Tak jak pani rektor słusznie zauważyła, te orliki były budowane w latach 2012. One już wymagały konserwacji, wymiany nawierzchni. Ona została wyeksploatowana i zużyta. Udało nam się pozyskać w międzyczasie środki finansowe z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50%. Tak jak pani zauważyła, jest to znaczna kwota, dwie nawierzchnie, dwóch orlika, to jest kwota
5: przeszło prawie 1 300 000. Jest podzielone porówno, czy
6: tak, sprawiedliwie? Tak, mniej więcej jest podzielone to porówno, ponieważ orliki bardzo są do siebie zbliżone, jeśli chodzi o gabaryty, kubaturę, a w poprzednich latach wymieniliśmy tam oświetlenie na nowoczesne typu LED i wymieniliśmy również pomieszczenia sanitarne w obu orlikach i zamontowaliśmy monitoring wizyjny.
5: Okej, no to jeszcze świetlice wiejskie. Jeśli już jesteśmy przy sporcie, to teraz troszkę rekreacji i świetlice wiejskie spełniają tę funkcję, prawda? One nawet bardzo szerokie funkcje mają, jeśli idzie o zakres swojej działalności. Które świetlice zostaną zmodernizowane, no i też doposażone?
6: 3 świetlice tak naprawdę zostaną zmodernizowane. Też jeśli chodzi o inwestycje w miejscowości Brodowo, trwa głęboka termomodernizacja tego obiektu. Obiekt ten pełni kilka funkcji, ponieważ jest miejscem świetlicy wiejskiej w miejscowości Brodowo, jak również miejscem tam, gdzie jakby na co dzień funkcjonuje koło gospodyń wiejskich, ale również miejscem dla naszej jednostki OSP Brodowo. Trwają tam intensywne prace, jeśli chodzi o głęboką termomodernizację. Wymienimy stolarki okienno.
5: Ale też był potrzebny duży remont, prawda? Ten budynek wyglądał jak wyglądał.
6: No, wyglądał to takie lata 80. albo jeśli chodzi o standard techniczny, to takie głębokie lata 70., 80. i w wyniku tej inwestycji przeprowadzimy głęboką termomodernizację obiektu, wymienimy stolarkę drzwiową okienną, zamontujemy instalację fotowoltaiczną, magazyny energii i wymienimy również ogrzewanie na hybrydowe i ono będzie zasilane z gazu i jednocześnie też z energii elektrycznej, którą pozyskujemy z energii słonecznej. To jeśli chodzi o miejscowość Brodowo i tam pozyskaliśmy środki finansowe z funduszy europejskich na poziomie 80%. Równolegle też jesteśmy już po przetargu i prowadzimy zaawansowane prace w miejscowości Sochy i Dźwierznia i tam będziemy montowali nowoczesne ogrzewanie gazowe, żeby mieszkańcy mogli przebywać w komfortowych warunkach przez cały okres zimowy.
5: I teraz ważna informacja dla miłośników historii, dla miłośników kolei. Właśnie, bo gmina zakupiła i będzie modernizować to nasze hasło przewodnie, nasze słowo przewodnie, lokomotywę. Proszę powiedzieć, co to jest za lokomotywa, bo to jest obiekt zabytkowy.
6: Jest to, nie jest to jeszcze obiekt jeszcze zabytkowy, nie. Ale ma walory zabytkowe. Udało nam się po wielu rozmowach, negocjacjach i takich formalno-prawnych procedurach zakupić no, rzeczoną lokomotywę od PKP, Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku. Jesteśmy już jako gmina szczęśliwymi posiadaczami tego obiektu i na dzień dzisiejszy wykonaliśmy już dokumentację konserwatorsko-restauratorską i myślę, że w okresie powakacyjnym będziemy ogłaszać procedury przetargowe, żeby wyłonić wykonawcę tej usługi i żeby przywrócić dawny blask tej lokomotywie. Będziemy też jeszcze po drodze poszukiwali partnerów finansowych do tego projektu, ponieważ ta lokomotywa, szanowni państwo, pełni też formę atrakcji turystycznej, nie tylko w gminie, w powiecie, ale również w regionie i mam nadzieję, że uda nam się jeszcze pozyskać innych partnerów do tego projektu.
5: Ale czy ona będzie stała i będzie takim obiektem do obejrzenia, czy to ona będzie się przemieszczała na jakiejś trasie? Jak to będzie wyglądało?
6: Myślę, że to będzie obiekt statyczny, ale przywrócimy jej wszelkie walory, którym posiadała pierwotnie, jak była już fabrycznie wykonana.
5: No, jaki koszt?
6: Koszt szacujemy na poziomie około 500 tysięcy złotych.
5: A czy jak ta lokomotywa, no już pan mówi, będzie statyczna, czy wokół tego będziecie też rozbudowywać tę właśnie ideę tę, i skupiać wokół tego pasjonatów, bo wiem, że takich pasjonatów i łowi osadzin nie brakuje. Tak. Historii, kolei, też nawet całkiem szeroko.
6: Jest to osada kolejarska, która też swoją historię zawdzięcza rozwojowi kolejnictwa. Obecnie mamy też bardzo wielu czynnych kolejarzy, maszynistów, konduktorów, kierowników pociągów, którzy też świadczą swoją pracę na rzecz kolei. Kolej była i jest i będzie, myślę, że bardzo ważną gałęzią w naszej gospodarce narodowej. Dlatego też bardzo ważne, żeby dbać o symbole Iłowa, osady jako osady kolejarskiej, ale też tego ducha krzewić wśród naszego społeczeństwa. Powstała też piękna izba kolejarska, wykonana własnym sumtem naszych kolejarzy. Zawiązało się Stowarzyszenie Lokalne Kolejne Mazury i myślę, że to też będzie takim fantastycznym miejscem do tego, żeby wspominać z sentymentem, z pewną refleksją historię naszej miejscowości. Mamy wielu pasjonatów i będziemy na pewno tą lokomotywę przyszłości chcieli wykorzystać jako eksponat historyczny i zabytkowy Iłowa osady. I tu w regionie, w naszych ulicach nie ma takiego pięknego i takiej dużej lokomotywy, która też służyła wiele lat w naszej prowozowni w Iłowie osadzie.
5: No ja nie mogę się doczekać. Bardzo mam nadzieję, że szybko to się uda ogarnąć. Wójt gminy Iłowo Osada Sebastian Cichocki był dzisiaj moim i Państwa gościem. Bardzo Panu dziękuję za rozmowę i wizytę.
6: Dziękuję za spotkanie, dziękuję za uwagę i serdecznie pozdrawiam wszystkich radiosłuchaczy.
5: Do usłyszenia. Barbara Bloch.
2: Te programy powtarzamy.
7: Kalendarium historyczne.
3: Dziś 20 czerwca. W 1940 roku 20 i 21 czerwca w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim Niemcy rozstrzelali 358 więźniów Pawiaka. Była to największa spośród egzekucji, których Niemcy dopuścili się w Palmirach od grudnia 1939 do lipca 1941 roku. W tym czasie rozstrzeliwali tam osoby przywożone z Pawiaka i innych więzień warszawskich. Łącznie ponad 1700 osób. Egzekucje przeprowadzane przez Niemców stanowiły część tzw. akcji AB, której celem była likwidacja polskiej inteligencji i osób, które pełniły funkcje przywódcze. Były gajowy z Palmir i konserwator cmentarza Adam Herbiński wraz z innymi gajowymi wykazali się szczególną odwagą. Chodzili w nocy na miejsce egzekucji, nacinali pnie drzew, żeby po wojnie można było dokonać ekshumacji ciał.
8: Niemcy nie patrzyli, czy jest żywy, czy nieżywy. Wpada do dołu, zasypują, udeptują. Wpadali, dusili się.
3: W 1954 roku w Warszawie rozegrano pierwszy memoriał Janusza Kusocińskiego. Zawody zorganizowano, aby uczcić pamięć wybitnego lekkoatlety zamordowanego przez Niemców w czerwcu 1940 roku w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim, mistrza olimpijskiego z Los Angeles w biegu na 10 kilometrów. W 1994 roku Jan Chrapek został przeniesiony z Drohiczyna na urząd biskupa pomocniczego diecezji toruńskiej. Apelował, aby budować przyszłość kraju ponad podziałami w imię chrześcijańskiej miłości i jedności. Podkreślał, że nie ma innej drogi.
9: Jeżeli zaczniemy na siebie tylko i wyłącznie warczeć z wysokości trybun partyjnych zwycięstw, to prawdopodobnie jak Szulerzy przegramy Polskę.
3: W 2009 roku urodzony w Działdowie historyk Janusz Małek został czynnym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.
10: Byłem przez wiele lat powiernikiem myśli mego ojca Karola Małka, który żył sprawami mazurskimi. Wszystko tylko dla Mazurów, żeby ten lud zachować.
3: W 2015 roku miasto i burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski zostali wyróżnieni medalem pamiątkowym Promazowia z okazji 25-lecia samorządności.
11: Tym miejscu serdecznie dziękuję tym, którzy się zaangażowali. Dziękuję za już i liczę na jeszcze.
3: Urodzili się. W 1913 roku w Niechłoninie w gminie Płośnica w powiecie działdowskim Władysław Rychcik, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, obrońca twierdzy Modlin, przeżył okupację niemiecką. W 1918 roku w Opinogórze Górnej w powiecie ciechanowskim Jan Dziedzic, kapitan pilot, w Wielkiej Brytanii został skierowany do 305 Dywizjonu Bombowego Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Później przeszedł na własną prośbę do polskiej eskadry C-138 Dywizjonu do zadań specjalnych RAF. Po demobilizacji pełnił służbę kontrolera w RAF aż do emerytury. Zmarli w 1681 roku w Brodnicy Maciej Dobracki, pisarz, poeta, tłumacz, pedagog, prawnik, gramatyk, leksykograf i autor podręczników do języka polskiego. W 1814 roku w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Adam Fortunat Zaleski, pułkownik wojsk polskich, radca ziemski, właściciel m.in. Bieżunia w powiecie żuromińskim, Bryńska w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim, Czarnowa w gminie Kuczbork, Osada w powiecie żuromińskim, Zielunia w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim i Księżego Dworu w gminie Działdowo. W 1990 roku ksiądz Jan Umiński, urodzony w Rypinie, kapelan Solidarności, działacz opozycji demokratycznej w PRL.
2: Tu Radio 7. Radio 7. Tydzień w regionie. Podsumowanie wydarzeń mijającego tygodnia.
3: Jarosław Wydra, zapraszam. Mieszkańcy powiatu mławskiego rozpoczęli działania zmierzające do przeprowadzenia referendum w sprawie odwołania Rady Powiatu Mławskiego przed końcem kadencji. Grupa inicjatywna poinformowała o swoim zamiarze starostę mławskiego oraz komisarza wyborczego w Ciechanowie. Komitet tworzy 20 mieszkańców powiatu. Jak podkreślają inicjatorzy, powodem rozpoczęcia procedury jest utrata zaufania do rady. Wśród zarzutów wymieniają brak dialogu społecznego, niewystarczającą przejrzystość działań władz oraz problemy związane z funkcjonowaniem ochrony zdrowia. Rozpoczęło się już zbieranie podpisów pod wnioskiem referendalnym. Aby referendum mogło zostać przeprowadzone, konieczne jest uzyskanie poparcia około 5,5 tysiąca mieszkańców uprawnionych do głosowania. Inicjatorzy zapowiadają również protest w obronie Mławskiego Szpitala oraz przeciwko decyzji zarządu powiatu mławskiego o odwołaniu dyrektora szpitala Piotra Pariaszewskiego. Manifestacja rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 10 przed szpitalem. Uczestnicy przejdą następnie pod Starostwo Powiatowe w Mławie. Podczas wydarzenia będą zbierane podpisy popierające referendum. Mieszkańcy Mławy i okolic będą mogli dojechać komunikacją miejską nad Zalew Ruda. Miasto Mława i gmina Lipowiec Kościelny podpisały porozumienie, które umożliwi wydłużenie trasy autobusów mławskiej komunikacji miejskiej. Zmiana dotyczy linii numer 1, kursującej między pętlą Wójtostwo a pętlą turystyczną. Trasa zostanie wydłużona o dodatkowy przystanek zlokalizowany przy Zalewie Ruda, jednym z najpopularniejszych miejsc wypoczynku w regionie. Nowe rozwiązanie będzie obowiązywać od 27 czerwca do 31 grudnia tego roku. Budowa miejskiego żłobka w Mławie wkroczyła w kolejny etap. Na placu budowy przy ulicy Zygmunta Krasińskiego trwają intensywne prace wykończeniowe. Pomysł na budowę nowego żłobka zrodził się u mieszkańców, mówi burmistrz Mławy Piotr Jankowski.
12: Od długiego czasu już mieszkańcy wspominali, informowali nas o tym, że nie ma wystarczającego miejsca w naszym żłobku, żeby wszystkich tych najmłodszych zagospodarować, że tak powiem, w jednym miejscu. Stąd też decyzja, no i taki pomysł, żeby taki żłobek w Mławie zbudować.
3: Będzie to nowy budynek, dodaje burmistrz.
12: Budynek nowoczesny, budynek, który będzie spełniał wszelkie standardy i jestem przekonany, że dla wszystkich dzieci starczy miejsca w naszym żłobku.
3: Prace trwają. Robotnicy układają płytki w łazienkach oraz wykańczają pomieszczenia. Powstający obiekt będzie mógł przyjąć 120 dzieci do lat 3. W budynku znajdą się sale pobytu z częścią sypialnianą, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze oraz zaplecze techniczne. W ramach inwestycji powstaną również plac zabaw, parking, chodniki, oświetlenie i monitoring. Placówka zostanie wyposażona w meble, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz niezbędne wyposażenie sanitarne i kuchenne. Wartość przedsięwzięcia wynosi blisko 12 milionów złotych. Ponad 8 milionów 400 tysięcy stanowi dofinansowanie pozyskane z Krajowego Planu Odbudowy oraz budżetu państwa. Coraz bliżej otwarcia gminnego żłobka Mochowiaczek w Mochowie Parcelach. Postęp prac na budowie oceniali przedstawiciele administracji rządowej i samorządowej. W wizytacji uczestniczyli m.in. wicewojewoda mazowiecki Patryk Fajdek, starosta sierpecki Przemysław Burzyński, wójt gminy Mochowo Zbigniew Kopczyński oraz dyrektor żłobka Nina Gąsiorowska. Podczas spotkania omówiono stan realizacji inwestycji i kolejne etapy prac. Powstający obiekt ma zapewnić nowoczesne i bezpieczne warunki opieki dla najmłodszych mieszkańców gminy. Budowa żłobka to jedna z najważniejszych inwestycji społecznych realizowanych obecnie w gminie. Samorząd podkreśla, że placówka ma ułatwić rodzicom godzenie obowiązków zawodowych z opieką nad dziećmi oraz zwiększyć dostęp do miejsc opieki dla najmłodszych. To pierwszy żłobek w gminie Mochowo, mówi wójt Zbigniew Kopczyński.
13: Te inwestycje celowane są w miejsca, gdzie de facto nie ma zapewnionej opieki dla dzieci do lat 3. Gmina Mochowa jest takim właśnie białym punktem na terenie mapy powiatu sierpeckiego, mapy Mazowsza, gdzie ta opieka nie jest spełniona.
3: Wartość przedsięwzięcia wynosi prawie 5 milionów złotych. Ponad 2 miliony złotych pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy, a prawie 500 tysięcy z budżetu państwa.
14: Zespół szkół w Syberii przejdzie modernizację. Burmistrz Lubowidza Jarosław Czapliński oraz skarbnik Anna Krajewska podpisali umowę na realizację inwestycji. Prace obejmą dostosowanie kotłowni do obowiązujących wymogów przeciwpożarowych oraz przebudowę schodów wejściowych. Celem przedsięwzięcia jest poprawa bezpieczeństwa uczniów i pracowników placówki. Wartość podpisanej umowy wynosi blisko 200 tysięcy złotych. Modernizacja rozpocznie się po zakończeniu roku szkolnego. Zgodnie z harmonogramem prace mają zakończyć się do 20 sierpnia. Trzy ulice w Mławie zyskują nowe oblicze. Trwają zaawansowane prace przy modernizacji ulic Wiśniowej, Poziomkowej i Malinowej. Większość nawierzchni została już wykonana z kostki betonowej oraz ażurowych płyt, które pozwalają wodzie opadowej wsiąkać do gruntu. To element większego projektu związanego z poprawą retencji i ograniczaniem skutków gwałtownych opadów deszczu. Zastosowane rozwiązania mają zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień i odciążyć miejską kanalizację deszczową. Wykonawca przygotowuje obecnie teren pod nowe nasadzenia. Na miejsce dotarły już pierwsze rośliny. Wśród nich róże okrywowe i kocimiętka. Dobór gatunków uwzględnia odporność na zmienne warunki pogodowe, zarówno susze, jak i intensywne opady. Wartość zadania to blisko 2 miliony złotych. Modernizacja jest częścią dużego projektu retencyjnego realizowanego przez miasto Mława przy wsparciu Funduszy Europejskich dla Polski Wschodniej. Wartość całego przedsięwzięcia to prawie 30 milionów złotych, a dofinansowanie wynosi ponad 25 milionów złotych. Prace przy przebudowie drogi powiatowej na odcinku Zielona Gościszka są zaawansowane. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami. Na remontowanym fragmencie ruch odbywa się wahadłowo, a przejazdem kieruje sygnalizacja świetlna. Jednym z najważniejszych elementów inwestycji jest rozbiórka starego przepustu i budowa nowego mostu. Modernizacja obejmuje blisko 3-kilometrowy odcinek drogi. Jezdnia zostanie poszerzona do 6 metrów, a w Gościszce powstanie nowy chodnik. W ramach zadania wykonane zostaną również zjazdy do posesji, odwodnienie pasa drogowego, pobocza oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome. Wartość inwestycji przekracza 6 milionów złotych. Ponad 4 miliony złotych pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Zakończenie prac planowane jest w drugiej połowie roku. Rozpoczął się remont ulicy Świętego Wojciecha w Działdowie. To jedna z ważniejszych dróg w mieście, prowadząca do szkoły, hali widowiskowo-sportowej, kościoła i cmentarza parafialnego. Prace obejmą frezowanie dotychczasowej nawierzchni, rozbiórkę chodników i zjazdów oraz wykonanie nowej jezdni. Powstaną także nowe chodniki i wjazdy do posesji. Modernizacja obejmie odcinek o długości 300 metrów. Połowę kosztów pokryje dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Pozostałe środki pochodzą z budżetu miasta Działdowa. W Niestoi powstanie nowa droga. Gmina Działdowo podpisała umowę na realizację inwestycji, która poprawi bezpieczeństwo i komfort mieszkańców tej części miejscowości. Nowy odcinek będzie miał ponad 300 metrów długości. Powstanie asfaltowa jezdnia, chodnik oraz zjazdy do posesji. Droga połączy osiedle z drogą powiatową. Inwestycja ma duże znaczenie dla mieszkańców, mówi wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński.
15: Ta droga będzie wybudowana, to jest takie malutkie osiedle w miejscowości Niestoi, jak się wjeżdża do Niestoi, poprawi w tej stronie. Bezpieczeństwo na pewno się polepszy dla tych mieszkańców, którzy tam mieszkają, ale jest to też takie, powstaje małe osiedle, jeszcze jest kilka działek do zabudowy, więc myślę, że w krótkim czasie powstaną te domy.
14: Koszt inwestycji wynosi około 730 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty gmina pozyskała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Regulaminy dofinansowań ograniczają nieco samorząd, dodaje wójt.
15: Mam nadzieję, że w przyszłym programie troszeczkę mają być zmienione cały ten regulamin, a jeżeli nie, to te krótkie drogi, które nam zostają, to będziemy w przyszłym roku, myślę, że wykonywać z własnych pieniędzy. Ale też chciałbym nadmienić, że już przygotowujemy się do następnego rozdania pieniędzy przez Urząd Wojewódzki.
14: Samorząd jest już po przetargach na 4 inwestycje drogowe i zapowiada realizację kolejnych zadań. Gmina Iłowo-Osada rozpoczyna realizację inwestycji związanej z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym. Powstanie nowy magazyn obrony cywilnej. Magazyn zostanie wybudowany za budynkiem Urzędu Gminy w Iłowie-Osadzie. Będzie służył do przechowywania sprzętu wykorzystywanego podczas sytuacji kryzysowych, mówi wójt gminy Sebastian Cichocki.
16: Będzie zapleczem służb technicznych podczas sytuacji kryzysowych i wszystkie urządzenia zakupione właśnie też na potrzeby zarządzania kryzysowego będą składowane w tymże obiekcie. Myślę, że taka potrzeba również w naszej gminie istnieje, ponieważ mamy bardzo dużo zakupionych nowych rzeczy, jeśli chodzi o obronę cywilną. Część rzeczy składujemy w piwnicach Urzędu Gminy, w jednostkach OSP, a teraz będziemy mieli pełni funkcjonalny obiekt.
14: Nowy obiekt ma pełnić także funkcję zaplecza dla służb technicznych. W przyszłości samorząd planuje wykorzystać go również do dystrybucji pomocy dla mieszkańców, dodaje burmistrz.
16: W punkcie tym planujemy również wydawanie żywności dla mieszkańców, ale to jest przyszłość. W planach również jest budowa miejsc schronienia dla naszych mieszkańców. Będziemy za chwilę projektować nowe obiekty i będziemy starali się pozyskać środki finansowe, a albo ze środków pana wojewody, z administracji rządowej, albo ze środków funduszy unijnych, ponieważ w naszym województwie będzie przeznaczonych 130 milionów euro na zadania związane z bronią cywilną.
14: Dofinansowanie budowy magazynu wynosi 80% kosztów inwestycji. Dotacja pochodzi ze środków wojewody warmińsko-mazurskiego. Rusza kolejny etap zagospodarowania kompleksu w Grudkach. Powiat działdowski podpisał umowę z Rejonowym Związkiem Spółek Wodnych w Działdowie na realizację projektu Grudki dla Natury – kompleksowe działania na rzecz ochrony bioróżnorodności. Wartość inwestycji wynosi blisko 1 600 000 zł, z czego ponad 1 100 000 stanowi dofinansowanie ze środków unijnych. Prace mają zakończyć się w czerwcu przyszłego roku. Projekt obejmuje zagospodarowanie terenu wokół pierwszego budynku kompleksu. Powstaną nowe alejki i drogi dojazdowe dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, miejsca wypoczynku, fontanny, wiata z minitężnią oraz elementy małej architektury. Zaplanowano również system monitoringu i nawadniania. Duży nacisk powiat kładzie na ochronę przyrody i ekologię, mówi starosta działdowski Paweł Cieśliński.
17: Udało się pozyskać środki na zagospodarowanie terenu wokół budynku, ale również stworzenie takiej przestrzeni rekreacyjno-wypoczynkowej, związanej bardzo mocno z ochroną też i środowiska, ochroną przyrody, czyli związane z bioróżnorodnością.
14: Będzie ekologicznie i estetycznie, dodaje starosta.
17: Będą tutaj bardzo różne elementy i małej architektury, ale również i miejsca dla ptaków, dla owadów. Będą kwietne łąki, najróżniejsze elementy, które będą wkomponowane w cały ten obiekt. Naprawdę bardzo przyjazne miejsce do odpoczynku, ale również i estetyczne na tyle, że będzie podnosiło jeszcze wartość tego budynku.
14: Oprócz budek dla ptaków pojawią się schronienia dla nietoperzy. Projekt zakłada również utworzenie ścieżek edukacyjno-przyrodniczych. Inwestycja ma służyć mieszkańcom, seniorom, osobom korzystającym z rehabilitacji oraz studentom, którzy będą kształcić się w powstającym kompleksie. Do szkół podstawowych prowadzonych przez gminę i miasto Żuromin trafił nowoczesny sprzęt do nauczania zdalnego i hybrydowego. Szkoły otrzymały tablety, słuchawki z mikrofonami, kamery, mikrofony ze stacjami zbierania dźwięku, statywy oraz huby USB. W sumie przekazano 27 zestawów. Najwięcej trafiło do szkół podstawowych nr 1 i nr 2 w Żurominie oraz do placówek w Będzyminie i Poniatowie. Sprzęt otrzymały również szkoły w Chamsku i Raczynach. Wyposażenie zostało przekazane w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności. Łączna wartość sprzętu wynosi ponad 32,5 tysiąca złotych. Marta Kurowska została wybrana na stanowisko kierownika schroniska dla zwierząt w Pawłowie koło Ciechanowa. Komisja konkursowa jednogłośnie wskazała ją jako najlepszą kandydatkę. Funkcję obejmie po zakończeniu okresu próbnego, który rozpocznie się w sierpniu. Nowa kierownik od wielu lat angażuje się w pomoc bezdomnym zwierzętom, jest związana z wolontariatem działającym na rzecz psów i kotów w Pułtusku, uczestniczyła w akcjach adopcyjnych, zbiórkach darów oraz interwencjach dotyczących zaniedbań wobec zwierząt. Działała także w Społecznej Komisji do Spraw Ochrony Zwierząt, gdzie współpracowała przy tworzeniu i monitorowaniu lokalnych programów opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Ze schroniskiem w Pawłowie związana jest od lat jako wolontariuszka. Koordynowała pracę innych społeczników, organizowała pomoc dla placówki oraz akcje wsparcia dla zwierząt w okresie zimowym. Jak podkreślają osoby zaangażowane w działalność schroniska, dobrze zna jego codzienne funkcjonowanie i potrzeby przebywających tam zwierząt. Wolontariusze i osoby wspierające placówkę liczą, że doświadczenie zdobyte podczas wieloletniej pracy społecznej przełoży się na dalszy rozwój schroniska i poprawę warunków dla jego podopiecznych. Sierpeccy miłośnicy kolei chcą sprowadzić do miasta legendarny parowóz OL-49. Stowarzyszenie Murem za dworcem PKP w Sierpcu rozpoczęło zbiórkę pieniędzy na transport lokomotywy, która przez lata była związana z kolejową historią Sierpca. Plan zakłada ustawienie parowozu w parku naprzeciwko dworca kolejowego. Koszt samego transportu został oszacowany na 119 tysięcy złotych. Jak podkreślają organizatorzy akcji, OL-49 ma przypominać o kolejowych tradycjach miasta. Przez dziesięciolecia Sierpc był ważnym ośrodkiem kolejowym, a lokomotywy stanowiły nieodłączny element lokalnego krajobrazu. Zbiórka prowadzona jest w internecie. Stowarzyszenie zachęca mieszkańców do wpłat i udostępniania informacji o akcji. Celem jest sprowadzenie parowozu do Sierpca i rozpoczęcie jego renowacji. To jest tydzień w regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. W Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej. Incydent miał miejsce w czwartek rano podczas pobierania broni przez jedną z funkcjonariuszek. Pocisk uderzył w podłogę budynku, mówi podkomisarz Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
18: W czwartek rano w Komendzie Powiatowej Policji w Działdowie doszło do niekontrolowanego wystrzału z broni służbowej w kierunku podłogi. Do zdarzenia doszło podczas pobierania broni przez policjantkę. Nikt nie odniósł żadnych obrażeń. Powiadomiono o tym zdarzeniu został prokurator. Swoje czynności na miejscu realizują też policjanci Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie.
14: Własne postępowanie wyjaśniające wszczął również komendant powiatowy Policji w Działdowie. Pozostajemy w tym mieście, gdzie policjanci uratowali życie mężczyzny, który znalazł się w głębokim kryzysie emocjonalnym. Funkcjonariuszom udało się przywrócić mu czynności życiowe i przekazać pod opiekę lekarzy. Zgłoszenie dotyczyło osoby, której życie było zagrożone. Na miejsce natychmiast skierowano patrol. Po przyjeździe funkcjonariusze zastali mężczyznę bez oznak życia. Doszło u niego do zatrzymania akcji serca. Sierżant Michał Juszczyk i sierżant Marcin Olewnik rozpoczęli resuscytację krążeniowo-oddechową. Po kilku minutach ich działania przyniosły efekt i udało się przywrócić czynności życiowe. Na miejsce przybył zespół ratownictwa medycznego, który przejął pacjenta i przewiózł go do szpitala w Działdowie. Policja przypomina, że osoby przeżywające kryzys psychiczny nie powinny pozostawać same z problemami. Pomoc można uzyskać m.in. pod numerem antydepresyjnego telefonu zaufania Fundacji Itaka. Teraz pozostałe tematy. Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie świętuje 25-lecie działalności. Jubileuszowe obchody odbyły się w odnowionym budynku uczelni przy ulicy Wojska Polskiego. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, środowiska naukowego, biznesu, służb mundurowych oraz rektorzy wszystkich publicznych uczelni zawodowych w Polsce. Podczas gali podsumowano ćwierć wieku funkcjonowania uczelni, która od momentu powstania stała się jednym z najważniejszych ośrodków akademickich Północnego Mazowsza. Podczas jubileuszu wręczono laury uczelni osobom szczególnie zasłużonym dla jej rozwoju. Nie zabrakło także wspomnień o byłych władzach akademickich oraz osobach, które uczestniczyły w tworzeniu szkoły wyższej w Ciechanowie. Władze uczelni zapowiedziały dalszy rozwój infrastruktury oraz rozbudowę zaplecza naukowo-badawczego. W planach znajduje się m.in. kontynuacja inwestycji na Wydziale Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, rozwój Centrum Innowacji i Transferu Technologii oraz poszerzenie możliwości kształcenia na kierunku rolnictwo. Drugie liceum ogólnokształcące w Działdowie gościło niemiecką delegację z partnerskiej szkoły w Bad Hersfeld. Spotkanie poświęcone było wymianie doświadczeń związanych z nauczaniem oraz nowoczesnymi metodami pracy z uczniami. W rozmowach uczestniczyli również starosta działdowski Paweł Cieśliński, wicestarosta Krzysztof Aurast oraz naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury, Sportu i Współpracy z organizacjami pozarządowymi Marlena Perzyńska. Wizyta nawiązuje do wieloletniej współpracy pomiędzy powiatem działdowskim a powiatem Hersfeld-Rotten. Partnerstwo samorządów trwa od 26 lat i obejmuje m.in. szkolnictwo, służbę zdrowia, wymianę młodzieży oraz współpracę organizacji społecznych i środowisk samorządowych. Przed nami 10. Mławskie Święto Rowerów. Jubileuszowa edycja największej rowerowej imprezy w mieście odbędzie się na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Organizatorzy przygotowali trasy dla uczestników w różnym wieku i o różnym poziomie zaawansowania. Nie zabraknie również wyścigów dla najmłodszych na rowerkach biegowych, konkursów, animacji oraz strefy gastronomicznej. Wynik nie jest najważniejszy, mówi dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie Adam Kuligowski.
19: W żadnym wypadku nie chodzi o wyniki. Jeździmy ile chcemy, możemy przerwać trasę, pojechać sobie na obiad, odpocząć, pojechać na drugie kółko. Dwie trasy przygotowane różnią się długością. Jedna trasa biegnie do Piekiełka, ta dłuższa, natomiast krótsza trasa na ulicy Krajewo wjeżdża w Studzieniec i wracamy z powrotem na pętlę w Aleję Marszałkowską i zjeżdżamy na stadion.
14: Ważna informacja dla uczestników. Wszystkie dzieci do 16 roku życia muszą obowiązkowo posiadać kask ochronny.
19: Trzeba przygotować dobry rower, sprawny rower. Na pewno trzeba mieć kaski, o którym chciałem mocno powiedzieć i przypomnieć. W związku z tym, że weszło nowe rozporządzenie nakazujące dzieciom do 16 roku życia, dzieciom młodzieży do 16 roku życia obowiązek posiadania takowego kasku.
14: Mławskie Święto Rowerów promuje aktywny wypoczynek, bezpieczną jazdę i rodzinne spędzanie czasu. Wydarzenie jest otwarte dla wszystkich chętnych. Start imprezy zaplanowano na tę niedzielę o godzinie 12 na Stadionie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mławie. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Jak codzienne nawyki wpływają na jakość powietrza i co zrobić, aby żyć bardziej ekologicznie? Odpowiedzi na te pytania będzie można poznać podczas pikniku ekologicznego w Sierpcu. W programie wydarzenia znalazły się rozmowy i konsultacje dotyczące wpływu zachowań mieszkańców na stan środowiska, zasad zgłaszania incydentów środowiskowych, uchwały antysmogowej oraz możliwości wymiany źródeł ciepła. Organizatorzy zapowiadają również rodzinną atmosferę i okazję do zdobycia praktycznej wiedzy związanej z ochroną środowiska. Piknik jest realizowany w ramach projektu Mazowsze bez smogu. Wydarzenie odbędzie się w tę niedzielę na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sierpcu przy ulicy Świętokrzyskiej. Piknik potrwa od godziny 11 do 15. 10 dzieci z Żuromina i Wiadrowa postanowiło pomóc podopiecznym przytuliska Cztery Łapy w Żurominie. Uczniowie przygotowali charytatywną akcję, podczas której sprzedawali własnoręcznie przygotowaną lemoniadę. Młodzi wolontariusze ustawili stoiska przy drogach w swoich miejscowościach. Przygotowali również plakaty informujące, że dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony na pomoc zwierzętom. W przygotowaniu napojów wspierali ich rodzice. Dzieciom szkoda jest bezdomnych zwierząt, mówi uczestniczka akcji Iga z trzeciej klasy.
20: No bo pieski same siedzą w schronisku i my pomyśleliśmy, że można im coś zaproponować. Na przykład pieski jak siedzą same, to potrzebują koców, karmy i ładnych klatek. To pomyśleliśmy, że pieniądze przeznaczymy właśnie na takie różne rzeczy dla piesków.
14: Dla zwierząt można sobie czegoś odmówić, mówią dzieci.
20: Bo lubimy pieski i nam szkoda było po prostu tego oddawać na jakieś pizze czy coś. Wolimy, żeby pieski bardziej fajnie sobie żyły i się dobrze bawiły też.
21: Żeby ludzie adoptowali psy.
14: Akcja zakończyła się dużym sukcesem. Dzieci zebrały ponad 1200 zł. Całą kwotę przekazały podczas festynu w szkole podstawowej nr 1 w Żurominie na ręce sekretarz przytuliska Magdaleny Wieczorkiewicz. To właśnie dzieci zdecydują, na co zostaną przeznaczone zebrane pieniądze. Ciechanów znalazł się w ścisłej czołówce ogólnopolskiego rankingu Perły Samorządu organizowanego przez dziennik Gazetę Prawną. Największy sukces odniosła skarbnik miasta Ewa Szeluga, która została uznana za najlepszą skarbnik miasta powyżej 25 tysięcy mieszkańców. Nagrody wręczono podczas jubileuszowego kongresu Perły Samorządu w Toruniu. Kapituła konkursu, pracująca pod nadzorem ekspertów Szkoły Głównej Handlowej, oceniała m.in. zarządzanie finansami, skuteczność pozyskiwania środków zewnętrznych oraz jakość usług publicznych. Doceniono nie tylko finanse miasta. Prezydent Ciechanowa Krzysztof Kosiński zajął 5. miejsce wśród włodarzy miast do 100 tysięcy mieszkańców, a sam Ciechanów uplasował się na 10. pozycji w swojej kategorii. Jak podkreślili organizatorzy, w tym roku szczególne znaczenie miały innowacyjność samorządów oraz ich zdolność do radzenia sobie z wyzwaniami i kryzysami. To kolejny sukces miasta w tym prestiżowym rankingu. Ciechanów trzykrotnie był uznawany za najlepsze miasto do 100 tysięcy mieszkańców. Poznaliśmy zwycięzców konkursu Mława w fotoplastikonie. Organizatorzy wyłonili 5 laureatów, których archiwalne fotografie zostaną zaprezentowane podczas wystawy. Nagrodzeni zostali Tadeusz Stabach, Wojciech Kask, Jarosław Janiszewski,

0: laureatów konkursu Lekcje o Mazowszu. Tegoroczna edycja była poświęcona 500-leciu włączenia Mazowsza do Królestwa Polskiego. Drugie miejsce w kategorii dla klas 4-8 zdobyli Anna Gajek i Ireneusz Gajek ze Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Krasnem za scenariusz Hrabia, który modernizował Mazowsze dla Polski. Wyróżnienie otrzymała również Marzena Łazicka ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Przasnyszu. Nauczycielka przygotowała scenariusz pod tytułem Mazowsze w koronie, 500 lat wspólnej historii w labbooku zapisane. To konkurs, który jest ściśle związany z tradycją i historią Mazowsza, mówi marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
1: Chodzi o to, aby nauczyciele właśnie lub inne osoby związane z procesem, czy to pozyskiwania wiedzy historycznej, czy przekazywania tej wiedzy, napisali lekcję dotyczącą Mazowsza. W tym roku ta tematyka to 500-lecie inkorporacji Księstwa Mazowieckiego do Korony Polskiej.
0: Konkurs edukacyjny związany jest z samorządem od dekady, mówi dyrektor Departamentu Kultury Paweł Martofel.
2: Jest to konkurs, który już po raz 10 ma swój finał, więc jest już pewna tradycja, że dzięki tym konkursom krzewiona jest wiedza o tej naszej ojczyźnie rozumianej jako region. Bo często mówimy o tym, że jesteśmy oczywiście Polakami, jesteśmy Europejczykami, ale także jesteśmy Mazoszeninami. I to jest bardzo ważne, żebyśmy poznawali walory naszego regionu.
0: Konkurs organizują Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Nagrodzone scenariusze będą opublikowane w specjalnej publikacji i posłużą nauczycielom do prowadzenia zajęć o historii, kulturze i tradycjach Mazowsza. Uczeń z Mławy został mistrzem ortografii i interpunkcji polskiej 2026. Jakub Osik z klasy 5 B Szkoły Podstawowej nr 6 w Mławie wygrał 22. ogólnopolski konkurs polonistyczny z ortografią na co dzień. Uczeń najlepiej w kraju napisał finałowe dyktando w swojej kategorii wiekowej i zdobył pierwsze miejsce w ogólnopolskiej rywalizacji. To nie jedyny sukces młodego polonisty. Jakub zwyciężył również w powiatowym konkursie polonistycznym Twardy Orzech do Zgryzienia, organizowanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Mławie, zdobywając tytuł mistrza ortografii. Osiągnięcie ucznia jest jednym z największych sukcesów edukacyjnych mławskiej szkoły. A uczeń z działdowskiej szkoły zdobył tytuł finalisty 11. Olimpiady Solidarności Dwie Dekady Historii. Aleksander Kołakowski z klasy 3 B 2 Liceum Ogólnokształcącego imienia Jana Pawła II reprezentował województwo warmińsko-mazurskie wspólnie z uczestnikami z Olsztyna i Elbląga. W ramach finału drużyna przygotowała film poświęcony wyzwaniom młodzieży lat 70. XX wieku i współczesnego pokolenia. Uzyskanie tytułu finalisty poprzedziły wielomiesięczne przygotowania oraz kolejne etapy rywalizacji. Aleksander Kołakowski pracował pod opieką nauczycielki historii Violetty Pszuk. Poznaliśmy laureatów pierwszej edycji konkursu Rodzinna Akademia Faktów o OZE. Uroczysta gala podsumowująca przedsięwzięcie odbyła się we wtorek w Żuromińskim Centrum Kultury. Część laureatów odebrała nagrody osobiście, a część połączyła się z uczestnikami online. Do konkursu zgłoszono ponad 150 prac przygotowanych przez uczniów i ich rodziny z całej Polski. Zadaniem uczestników było zmierzenie się z faktami i mitami dotyczącymi odnawialnych źródeł energii. Wśród laureatów znalazły się szkoły z naszego regionu. W kategorii klas 4-6 zwyciężyła Szkoła Podstawowa w Grudkach za pracę Energia w nauce, nauka w energii. Drugie miejsce zajęła Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie za projekt Spacer w stronę słońca. Uczniowie żuromińskiej jedynki zdobyli również trzecie miejsce w kategorii klas 1-3. Wśród uczniów klas 4-6 zwyciężył Jaremi Matczak. W swojej pracy wykorzystał zdanie autorytetów.
3: Mój tata umówił mnie z profesorem Politechniki Warszawskiej Januszem Lewandowskim i z burmistrzem miasta Działdowo Grzegorzem Rowińskim. No i wzięliśmy się do roboty. Ja, mój tata i moja mama. Mamy taką zasadę, że albo robimy coś porządnie na 100%, albo nie robimy wcale. Dlatego tata postanowił mnie właśnie umówić.
0: Szkoła Podstawowa nr 1 w Żurominie przysłała na konkurs najwięcej prac. Dzięki temu otrzymała nagrodę finansową dla placówki. Prace wymagały zaangażowania nie tylko dzieci, mówi dyrektor szkoły Ewa Kowalczyk-Brożyna.
4: Trochę wymaga zaangażowania i nas dorosłych. To nie jest tak, że dzieci same z siebie wszystko robią. Poprosiliśmy rodziców, by zaangażowali się w domku. Natomiast tu też nie ukrywam, że ogromnym wsparciem była rada pedagogiczna. My od 4 lat, tak jak 4 lata jest Graj z nami w zielone, od 4 lat gramy w zielone z Polenergią. Realizujemy, więc koordynatorka tego projektu bardzo była zaangażowana i stąd też te efekty.
0: Mimo, że była to pierwsza edycja konkursu, wpłynęło 155 prac, co zaskoczyło samych organizatorów. organizatorów, mówi koordynatorka konkursu ze spółki Polenergia.

0: Magdalena Głowacka-Lorek.
1: Baliśmy się na początku, że to będzie małe zainteresowanie, zwłaszcza, że dotarcie do uczniów, dotarcie do nauczycieli, do rodziców bezpośrednio z naszej strony było utrudnione, bo my tego kontaktu bezpośredniego nie mamy. Ale właśnie przez to, że nawiązaliśmy relacje, nawiązaliśmy współpracę ze szkołami w trakcie 4 lat trwania programu Graj z nami w Zielone, spowodowało to, że szkoły się zaangażowały, przekazywały rodzicom, uczniom informację dotyczącą konkursu i wspólnie zrealizowaliśmy to działanie.
0: Podczas gali wręczono nagrody laureatom, a uczestnicy spotkania mogli skorzystać z poczęstunku przygotowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich z Wiadrowa. To był Tydzień w Regionie, przegląd wydarzeń tygodnia. Jeśli są tematy, którymi Państwa zdaniem powinni zająć się nasi dziennikarze, prosimy o kontakt. redakcja@radio7.pl. Jarosław Wydra, dziękuję za uwagę. Miłego dnia, do usłyszenia.
2: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.

0: Reklama.
1: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Tofifi 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
2: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
3: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznanie pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckiej.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smooth Gas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smoothgas.pl. Smooth Gas. Twoje źródło ciepła.
6: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Jest godzina 7:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Zarząd województwa mazowieckiego z absolutorium. Zmiany w rozkładzie kolei mazowieckich. A na koniec zajrzymy do Białobrzegów, gdzie odbędzie się kolejny mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Radni województwa mazowieckiego udzielili zarządowi wotum zaufania oraz zaakceptowali wykonanie budżetu. W 2025 roku dochody województwa wynosiły blisko 6 miliardów złotych, z czego ponad połowę stanowiły dochody z CIT, czyli podatku płaconego przez firmy i instytucje. To był dobry rok dla Mazowsza, ocenia marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
3: To był ambitny budżet, inwestycyjny budżet. Około 35% przeznaczyliśmy na inwestycje. Najważniejsze z nich oczywiście w transport publiczny, na dofinansowanie do funkcjonowania kolei mazowieckich, warszawskiej kolei dojazdowej, ale również znaczące inwestycje w ochronie zdrowia, w kulturze, w edukacji.
2: W planie finansowym w 2025 roku znalazło się wiele inwestycji dla lokalnych samorządów, podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.
4: Generalnie i w transporcie, i we wszystkich aspektach, którym się zajmuje samorząd województwa mazowieckiego, uzyskaliśmy bardzo dobre wyniki, realizację w ogóle budżetu i działań wspierających samorządy.
2: Największą pozycję w ubiegłorocznym budżecie zajął transport, bo aż 2,5 miliarda złotych, dodaje szef Sejmikowej Komisji Finansów i Budżetu Krzysztof Strzałkowski.
5: Nasz przewoźnik, Koleje Mazowieckie, przyzwyczaił nas już do tego, że jest absolutnym liderem w ilości przewiezionych pasażerów. No musi to więc znaleźć odbicie w bardzo dużej dotacji przewozowej.
2: A ponad 601 milionów złotych przeznaczono na realizację ponad 20 programów wsparcia.
1: Co w naszym regionie?
2: W ubiegłym roku w województwie mazowieckim urodziło się ponad 40 tysięcy dzieci, co daje regionowi pozycję lidera w kraju. Mimo to Mazowsze, tak jak cały kraj, mierzy się z problemem niżu demograficznego i braku zastępowalności pokoleń. Samorząd województwa od lat stara się wspierać młode mamy, m.in. budując i modernizując oddziały porodowe w szpitalach. Dofinansowujemy także budowę przedszkoli i żłobków, dodaje Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego.
6: My robimy wszystko, co jest możliwe, żeby wspierać mamy, które chcą na przykład wrócić do pracy po urodzeniu dziecka, dlatego wspieramy samorządy gminne w budowie żłobków, przedszkoli, modernizacji szkół, ale też dbamy o profilaktykę zdrowotną.
2: Ważną rolę w wychowaniu dzieci pełnią ojcowie, którzy swoje święto obchodzą 23 czerwca. Mówi wicemarszałek Rafał Rajkowski.
7: To nie jest łatwe, to nie jest proste, ale to daje bardzo dużo satysfakcji.
2: W 7 placówkach zarządzanych przez samorząd Mazowsza w ubiegłym roku odebrano 6168 porodów.
1: W drodze.
2: Od połowy czerwca obowiązuje nowy rozkład w kolejach mazowieckich. Część zmian jest spowodowana modernizacją torów. Na wielu liniach pojawiła się komunikacja zastępcza, zaznacza rzeczniczka Kolei Mazowieckich Donata Nowakowska.
8: Dla zminimalizowania utrudnień spółka Koleje Mazowieckie uruchomi zastępczą komunikację autobusową na liniach R2, R3, R61, R7 i R9. Szczegółowe informacje na temat zmian w rozkładzie jazdy znajdują się na naszej stronie internetowej www.mazowieckie.com.pl.
2: Obecny rozkład jazdy będzie obowiązywał do końca wakacji.
1: Uwaga, konkurs!
2: Trwa nabór zgłoszeń do Białego Kruka. Konkurs ma na celu nagrodzenie najlepszych dziennikarzy prasowych, radiowych i telewizyjnych oraz portali informacyjnych, którzy tworzą na Mazowszu materiały o charakterze społecznym. Do przesyłania swoich prac zachęca marszałek Adam Struzik.
3: Będziemy nagradzali dziennikarski talent roku, ale też tym razem poza materiałami dziennikarskimi będzie można zgłosić do konkursu także książki z zakresu literatury faktu. Do tej pory dwie edycje przyniosły naprawdę bardzo ciekawe materiały prasowe, filmowe. Zapraszamy.
2: W tym roku poza materiałami dziennikarskimi do konkursu można zgłosić także książki z zakresu literatury faktu. Wybrany zostanie również dziennikarski talent roku.
1: Gdzie na weekend?
2: Przed nami kolejny Mazopiknik w regionie radomskim. Tym razem wydarzenie odbędzie się w najbliższą sobotę w Białobrzegach. Na ten dzień przygotowano wiele atrakcji. Bezpłatne badania lekarskie, degustacje regionalnych potraw czy warsztaty taneczne. Do przyjścia na Mazopiknik zachęca Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego.
9: Mnóstwo atrakcji na całej trasie piknikowej. Będzie razem z nami Łukasz Konik, który będzie gotował plenerowo, ale też te potrawy będzie można degustować. Co ważne, potrawy będą zaczerpnięte z tradycyjnych potraw właśnie z miejsc, gdzie będziemy w danym dniu na Mazopikniku. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą grę, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej i występy Gwiazd Wieczoru. 20 czerwca gwiazdą wieczoru tego dnia będzie Blanka.
2: Mazopiknik w Białobrzegach odbędzie się w tę sobotę na terenach nadpilicznych. Od godziny 13 do 22.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z samorządem województwa mazowieckiego.
10: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl, Mława, Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
0: Reklama.

0: Reklama. Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na zawody zaprzęgowe parokonne. Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 14 na boisku w Malinowie, sportowe emocje, piękne konie i rodzinna atmosfera. Do zobaczenia w tę niedzielę w Malinowie.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Morskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km, wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
2: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Łączy nas krew, która ratuje życie.
5: Bo dla mnie to chwila, dla kogoś całe życie.
4: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Prezydent odebrał Wołodymirowi Zełenskiemu order Orła Białego. Prokurator generalny ma się zająć sprawą warszawskiego szpitala południowego. Awaria na kolei Poznań-Berlin potrwa nawet do poniedziałku. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Karol Nawrocki zdecydował, Wołodymyr Zełenski traci order Orła Białego. To odpowiedź na decyzję ukraińskiego przywódcy o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Więcej na ten temat Cezary Jaszczyk.
3: O swojej decyzji Karol Nawrocki poinformował w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznych.

0: na którym zyska jedynie Moskwa. Kolejnym krokiem w sprawie będzie teraz kontrasygnata ze strony premiera.
1: Dalsze informacje. Premier zapowiedział, że zwróci się do prokuratora generalnego, by możliwie szybko wyjaśnił aferę w warszawskim szpitalu południowym. Donald Tusk zaznaczył, że dociera do niego coraz więcej informacji na temat źródeł konfliktu w tej placówce. Wczoraj minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek powiedział, że postępowanie w sprawie szpitala będzie pod jego nadzorem. Policja zatrzymała podejrzewanego o dokonanie napadu na łódzki kantor. To 22-letni Kolumbijczyk. Za napad z bronią w ręku może mu grozić 20 lat więzienia. Nawet do poniedziałku mogą potrwać utrudnienia na linii kolejowej Poznań-Berlin. Przez usterkę sieci trakcyjnej wstrzymano ruch pociągów pomiędzy Nowym Tomyślem a Opalenicą. Regionalni przewoźnicy wprowadzili zastępczą komunikację autobusową, a pociągi dalekobieżne są kierowane na objazdy. W południe, po dniu przerwy, do siatkarskiej Ligi Narodów wracają Polki. Rywalkami naszych pań będzie zespół z Holandii. To niewygodny rywal, który gra szybką siatkówkę, mówi była reprezentantka kraju Joanna Kaczor-Bednarska.
2: To przecież brązowy medalista Mistrzostw Europy sprzed 2 lat. Zespół, z którym zawsze gra nam się trudno, ale też zespół, w którym brakuje jeszcze przynajmniej 3 podstawowych siatkarek.
1: Polska i Holandia zagrają ze sobą po raz pierwszy w tym sezonie.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na zawody zaprzęgowe parokonne. Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 14 na boisku w Malinowie, sportowe emocje, piękne konie i rodzinna atmosfera. Do zobaczenia w tę niedzielę w Malinowie.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
3: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe, naprawdę słodkie miejsce.
4: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju. Przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
3: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
4: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
3: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
5: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
6: Wynajmij lokal w żuromińskim centrum handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
2: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
3: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznanie pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
0: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szef biura prezydenta Ukrainy zrzekł się polskiego odznaczenia. Drzewo zawaliło się na nastolatka w trakcie burzy w Wielkopolsce. W kilka minut rozeszły się ostatnio podlaskie bony turystyczne. Dziś kolejna okazja, by je upolować. Agnieszka Trojanowska-Bis. Polskiego odznaczenia Krzyża Oficerskiego Orderu Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej zrzekł się szef biura prezydenta Ukrainy. Kryło Budanow został odznaczony przez Polskę w ubiegłym roku. To decyzja, która jest odpowiedzią na odebranie przez polskiego prezydenta prezydentowi Ukrainy Orderu Orła Białego. Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Wołodymyr Załański nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Nastolatek został ranny w wyniku zawalenia się drzewa w Wielkopolsce. Chłopiec doznał urazu nogi. Przez województwo wielkopolskie wieczorem i w nocy przeszły potężne burze. Strażacy pracowali nieustannie do rana, mówi dyżurny Straży Pożarnej w Poznaniu Błażej Wiącek.
3: Na godzinę 8 na wczorajszą służbę mieliśmy około 550 zdarzeń atmosferycznych. Głównie zalane piwnice i połamane drzewa.
2: Silna burza była m.in. w Lesznie, gdzie odbywały się pokazy lotnicze. Organizatorzy ze względów bezpieczeństwa zdecydowali się je przerwać. Widzowie musieli się ewakuować. A dziś Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał kolejne alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali przed burzami dla 10 województw. Pogodnie dziś jedynie na północnym wschodzie kraju i na krańcach południowo-wschodnich. Dla obszaru całej Polski wydano także alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed intensywnymi opadami deszczu, silnym wiatrem i burzami. W mocy pozostają także wczorajsze ostrzeżenia przed upałami w niemal całym kraju, we wszystkich województwach z wyjątkiem podlaskiego. Te kilka minut może rozgrzać systemy internetowe do czerwoności. Dziś przed południem będzie można wygenerować podlaskie bony turystyczne do wykorzystania w wakacje. Do rozdania będą 3000 voucherów o wartości 300 zł każdy. Skorzystać z nich będą mogli wybierający się na co najmniej 3-dniowy wypoczynek na Podlasie. Podlaski bon turystyczny to pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę ponoszącą skutki trudnej sytuacji geopolitycznej przy granicy z Białorusią. Chodzi też o pokazanie, że region jest bezpieczny i atrakcyjny dla turystów. To już kolejna edycja. W poprzednich bony rozchodziły się w kilka minut.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39 zł 99 groszy miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801 234 567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4 zł 99 groszy miesięcznie. Orange tu jest.
4: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
5: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznanie pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckiej.
6: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
7: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
8: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
9: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.

0: Minęła godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 20 czerwca. W 1940 roku 20 i 21 czerwca w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim Niemcy rozstrzelali 358 więźniów Pawiaka. Była to największa spośród egzekucji, których Niemcy dopuścili się w Palmirach od grudnia 1939 do lipca 1941 roku. W tym czasie rozstrzeliwali tam osoby przywożone z Pawiaka i innych więzień warszawskich. Łącznie ponad 1700 osób. Egzekucje przeprowadzane przez Niemców stanowiły część tzw. akcji AB, której celem była likwidacja polskiej inteligencji i osób, które pełniły funkcje przywódcze. Były gajowy z Palmir i konserwator cmentarza Adam Herbiński wraz z innymi gajowymi wykazali się szczególną odwagą. Chodzili w nocy na miejsce egzekucji, nacinali pnie drzew, żeby po wojnie można było dokonać ekshumacji ciał.
3: Niemcy nie patrzyli, czy jest żywy, czy nieżywy. Wpada do dołu, zasypują, udeptują. Wpadali, dusili się.
2: W 1954 roku w Warszawie rozegrano pierwszy memoriał Janusza Kusocińskiego. Zawody zorganizowano, aby uczcić pamięć wybitnego lekkoatlety zamordowanego przez Niemców w czerwcu 1940 roku w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim, mistrza olimpijskiego z Los Angeles w biegu na 10 kilometrów. W 1994 roku Jan Chrapek został przeniesiony z Drohiczyna na urząd biskupa pomocniczego diecezji toruńskiej. Apelował, aby budować przyszłość kraju ponad podziałami w imię chrześcijańskiej miłości i jedności. Podkreślał, że nie ma innej drogi.
4: Jeżeli zaczniemy na siebie tylko i wyłącznie warczeć z wysokości trybun partyjnych zwycięstw, to prawdopodobnie jak szulerzy przegramy Polskę.
2: W 2009 roku urodzony w Działdowie historyk Janusz Małek został czynnym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.
5: Byłem przez wiele lat powiernikiem myśli mego ojca Karola Małka, który żył sprawami mazurskimi. Wszystko tylko dla Mazurów, żeby ten lud zachować.
2: W 2015 roku miasto i burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski zostali wyróżnieni medalem pamiątkowym Promazowia z okazji 25-lecia samorządności.
6: Tym miejscu serdecznie dziękuję tym, którzy się zaangażowali. Dziękuję za już i liczę na jeszcze.
2: Urodzili się. W 1913 roku w Niechłoninie w gminie Płośnica w powiecie działdowskim Władysław Rychcik, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, obrońca twierdzy Modlin, przeżył okupację niemiecką. W 1918 roku w Opinogórze Górnej w powiecie ciechanowskim Jan Dziedzic, kapitan pilot, w Wielkiej Brytanii został skierowany do 305 Dywizjonu Bombowego Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Później przeszedł na własną prośbę do polskiej eskadry C 138 Dywizjonu do zadań specjalnych RAF. Po demobilizacji pełnił służbę kontrolera w RAF aż do emerytury. Zmarli w 1681 roku w Brodnicy Maciej Dobracki. Pisarz, poeta, tłumacz, pedagog, prawnik, gramatyk, leksykograf i autor podręczników do języka polskiego. W 1814 roku w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Adam Fortunat Zaleski, pułkownik wojsk polskich, radca ziemski, właściciel m.in. Bieżunia w powiecie żuromińskim, Bryńska w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim, Sarnowa w gminie Kuczbork, osada w powiecie żuromińskim, Zielunia w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim i Księżego Dworu w gminie Działdowo. W 1990 roku ksiądz Jan Umiński, urodzony w Rypinie, kapelan Solidarności, działacz opozycji demokratycznej w PRL.
1: Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Tofifi 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792 155 555 792 155 555. Reklama.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają,
2: a w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Mławskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km, wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
7: Łączy nas krew, która ratuje życie.
8: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
7: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ponad 1000 interwencji związanych z burzami to dziś znów nad Polską. Prezydent tłumaczy decyzję o odebraniu orderu Orła Białego Załońskiemu. Warto zapolować na bon turystyczny, system uruchomi taką możliwość za godzinę. Agnieszka Trojanowska, BIS. Gwałtowne burze przechodzą przez Polskę. Ponad 1100 zagrożeń związanych z burzami.

0: wiecie, gryfińskim.
1: Dziś w kraju burze wystąpią po południu, pogodnie jedynie na Podlasiu. Prezydent Polski odebrał ukraińskiemu przywódcy Order Orła Białego. Ta decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, to też sygnał ostrzegawczy dla Kijowa, ale jak mówi Karol Nawrocki.
2: Decyzja ta nie jest przeciwko narodowi ukraińskiemu. Nie oznacza zmiany strategicznego kierunku polskiej polityki bezpieczeństwa. Wspieraliśmy i wspieramy Ukrainę, ponieważ wiemy, że rosyjska agresja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski i całej Europy.
1: Prezydent zdecydował się na odebranie odznaczenia ukraińskiemu prezydentowi w odpowiedzi na kontrowersyjną decyzję Załańskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Policja zaapelowała o czujność nad wodą. Tylko wczoraj w Polsce utonęły 3 osoby. Twoja rozwaga może uratować życie, przypomina policja w mediach społecznościowych. Według danych Rządowego Centrum Bezpieczeństwa od 1 kwietnia do wczoraj utonęło w kraju 47 osób. Już za godzinę rusza nabór na podlaski bon turystyczny. To pomysł samorządu województwa, by wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą sytuacją na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Turyści mogą dziś wygenerować bon na 300 zł do wydania właśnie na Podlasiu. Nabór rusza o godzinie 11 poprzez stronę podlaskibonturystyczny.pl, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
3: Między godziną 11 a 12 zostanie uruchomiony formularz wniosku. Można aplikować o Podlaski Bon Turystyczny na pobyt minimum 3 nocy.
1: W poprzednich edycjach bony rozchodziły się jak ciepłe bułeczki, dosłownie w kilka minut.

0: Reklama. Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Toffifee 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na zawody zaprzęgowe parokonne. Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 14 na boisku w Malinowie, sportowe emocje, piękne konie i rodzinna atmosfera. Do zobaczenia w tę niedzielę w Malinowie.
0: Reklama.
7: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
2: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
3: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckiej.
4: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
5: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
6: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600-891-378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
2: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
1: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Po aferze szpitalnej prezydent Warszawy ma coraz większe problemy. Podejrzany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej z zarzutem i wnioskiem o areszt. Jutro jubileuszowy mecz na Mundialu, będzie to widać na murawie. Agnieszka Trojanowska, BIS. Politycy PiS składają zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. To w związku z aferą i nieprawidłowościami w Szpitalu Południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
3: Jak złapią cię za szpital, mów, że to nie twój szpital. Jak złapią cię za radnego, mówią, że to nie twój radny. Ale jak złapali go za komórkę, to nagle się okazuje, że nie odczytał wiadomości.
2: Według ustaleń portalu Zero.pl prezydent Warszawy otrzymał w lipcu ubiegłego roku szczegółową informację o zastrzeżeniach dotyczących funkcjonowania Warszawskiego Szpitala Południowego oraz działalności lekarza Dawida Kasprzyka. Autorem wiadomości był ówczesny ordynator oddziału chirurgii, który 2 miesiące później stracił pracę. Jest wniosek o areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą, mówi rzecznik prokuratury krajowej i prokurator Przemysław Nowak.
4: W tej sprawie spełnione są w zasadzie wszystkie przesłanki szczególne zastosowania tymczasowego aresztowania, w tym obawa matactwa, obawa ukrycia się, obawa ucieczki oraz groźba wymierzenia surowej kary.
2: Obywatel Gruzji usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie. Upał, a potem burze. To scenariusz pogodowy na dziś. Instytut Meteorologii wydał ostrzeżenia dla 15 województw. Alerty drugiego stopnia w 3-stopniowej skali. Strażacy apelują.

Nośćowe naszywki na strojach, dokładnie na rękawach. Możecie tam szukać napisu Mecz 1000. Jubileuszowy mecz to zaplanowany na jutrzejszy poranek czasu polskiego starcie Tunezji z Japonią, które rozegrane będzie w meksykańskiej miejscowości Guadalupe koło Monterrey.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: Castorama!
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
2: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Castor Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13 przez 45 lub zadzwoń 792 155 555. 792 155 555.
8: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy.
2: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
3: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
4: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
5: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
6: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
7: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama. Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na zawody zaprzęgowe parokonne. Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 14 na boisku w Malinowie, sportowe emocje, piękne konie i rodzinna atmosfera. Do zobaczenia w tę niedzielę w Malinowie.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
6: Jest południe.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Turyści rzucili się na podlaskie bony turystyczne. Wystarczyło kilka minut. Nie kończą się problemy prezydenta Warszawy w związku ze szpitalem południowym. Rolnik z Bangladeszu uszył gigantyczną flagę na mundial, ale nie dla swojej drużyny. Agnieszka Trojanowska-Bis. Podlaski bon turystyczny rozdany w dosłownie kilka minut. Środki zostały wyczerpane. Szczęśliwcy, którym udało się załapać, dostaną vouchery do wykorzystania na Podlasiu we wskazanych obiektach, mówi szefowa Podlaskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej Marta Grzelak.
9: W wysokości 300 zł na pobyty minimum 3 nocy.
8: Program ma ożywić lokalną branżę turystyczną i przekonać turystów, że wypoczynek na Podlasiu może być atrakcyjny i bezpieczny. Po porannej awarii do mieszkań w Szczecinie wraca woda. Przez kilka godzin mieszkańcy byli pozbawieni, ponieważ uszkodził się wodociąg o tak zwanej dużej średnicy, co spowodowało albo całkowity brak wody, albo bardzo niskie ciśnienie w kranach, mówi rzecznik miejskich wodociągów Hanna Pieczyńska.
10: Do naprawy uszkodzonego wodociągu przystąpimy najprawdopodobniej w poniedziałek. Za wszelkie utrudnienia oczywiście serdecznie przepraszamy.
8: Woda powoli wraca m.in. do takich dzielnic jak Gumieńce, Pogodno i do Śródmieścia w Szczecinie. O możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Do prokuratury zawiadomienie składają politycy PiS. Chodzi o aferę i nieprawidłowości w szpitalu południowym. Ich zdaniem Trzaskowski już rok temu był informowany o nieprawidłowościach. Informował ówczesny ordynator oddziału chirurgii. Dwa miesiące później ten lekarz stracił pracę, mówi europoseł PiS Jacek Ozdoba.
11: Możemy mieć tu do czynienia z popełnieniem przestępstwa, stąd posłowie Prawa i Sprawiedliwości składają zawiadomienie do prokuratury, również na prezydenta Rafała Trzaskowskiego, który wskazał formalną ścieżkę komunikacji. Otrzymał wiadomość, jeżeli nie odczytał, a wskazał. No panie prezydencie, czy pan nigdzie nie poczytał? No naprawdę, no czy leci z nami pilot? No.
8: Zdaniem polityków PiS to sprawa, którą powinni zająć się śledczy. W różny sposób kibice okazują swoje przywiązanie do drużyn, nie zawsze swoich. Rolnik z Bangladeszu kibicuje Niemcom. Z tej okazji na mundial uszył 7,5-kilometrową flagę w barwach niemieckiej reprezentacji i rozwinął ją w swojej miejscowości w Magurze. Jak podkreśla, jego więź z Niemcami ma osobisty wymiar. 20 lat temu wrócił do zdrowia dzięki niemieckim lekom. Nad flagą pracował 3 miesiące, do czego użył 1000 metrów materiału. Bangladesz nigdy nie zakwalifikował się do Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Najpopularniejszym sportem w tym kraju jest zdecydowanie krykiet.
12: She's crazy like.

0: Reklama. Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30 zł i 1 grosz miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
1: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
2: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
3: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
6: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Greg Wood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792 155 555. 792 155 555.
7: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Tofifi 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Morskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
2: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
0: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Reklama.
1: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
2: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju, przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
1: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
2: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
1: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
3: Castorama!
4: Teoria
5: i praktyka.
4: W teorii tak dobre okazje rzadko się zdarzają.
5: A w praktyce właśnie trwają. Setki produktów w świetnych cenach tylko na Casto Days. Akcja trwa do 23 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Mława.
6: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59. Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
7: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502-130-405. 502-130-405.
0: Reklama.
8: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 13.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Polska domaga się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy. Podlasie rozdało bony turystyczne, vouchery zniknęły w kilka minut. Polak maluje ścianę na czeskiej ulicy. To międzynarodowy projekt. Agnieszka Trojanowska-Bis. Domagamy się miejsca przy stole negocjacyjnym w sprawie Ukrainy, powiedział minister spraw zagranicznych Polski Radosław Sikorski w wywiadzie dla niemieckiego dziennika Frankfurter Allgemeine Zeitung. Szef polskiej dyplomacji tłumaczy, że jesteśmy na pierwszej linii frontu i ponosimy ryzyko. Zapytany o przewodnictwo Niemiec, Wielkiej Brytanii i Francji w negocjacjach dotyczących Ukrainy, Sikorski odpowiedział, że w Unii Europejskiej między Morzem Czarnym, Bałtyckim i Adriatyckim żyje 120 milionów ludzi, którzy są o wiele bardziej bezpośrednio zagrożeni rosyjską agresją niż Niemcy. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział odebranie Władimirowi Zełenskiemu orderu Orła Białego. W odpowiedzi ukraińscy politycy oddają swoje medale i odznaczenia, które dostali od Polski. Komentarze międzynarodowe przegląda Anna Gmiterek-Zabocka.
3: Decyzja Karola Nawrockiego odbiła się w ukraińskich mediach szerokim echem. Zresztą nie tylko w ukraińskich, bo również w izraelskich, niemieckich, angielskich i wielu innych. Piszą, że to wywoła sąsiedzki kryzys i niekorzystnie wpłynie na zaplanowaną w Gdańsku konferencję o odbudowie Ukrainy. Szef biura prezydenta Ukrainy nazwał decyzję Nawrockiego prezentem dla moskiewskiego agresora, a z krzyża oficerskiego orderu zasługi zrezygnował również ambasador Ukrainy w Polsce. W piątek swoje odznaczenie zwrócił też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha.
2: Karol Nawrocki odebrał odznaczenie, ponieważ Władimir Zełenski nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Podlaskie bony turystyczne zniknęły, zanim wielu internautów zdążyło dokończyć formularz zgłoszeniowy. Około 11.15 pojawiła się możliwość zapolowania po vouchery na minimum 3-dniowy pobyt, każdy po 300 zł. Bony mają wesprzeć branżę turystyczną dotkniętą kryzysem humanitarnym na polsko-białoruskiej granicy i trudną sytuacją geopolityczną w tym regionie. Polski artysta ma swój udział przy tworzeniu nowego muralu w czeskiej Pradze. W dzielnicy Praha 6 powstaje 700-metrowe dzieło tworzone przez artystów z różnych krajów. Wśród nich jest Polak Maciej Kreda, który odpowiada za 23-metrowy fragment nazwany Stworzenie Pragi. To część większej galerii sztuki ulicznej realizowanej w ramach festiwalu Urban Pictus. Całość ma zmienić zwykłą betonową ścianę w przestrzeń artystyczną. Rezultat tego projektu będzie można podziwiać już pod koniec czerwca.

0: Reklama. Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na zawody zaprzęgowe parokonne. Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 14 na boisku w Malinowie, sportowe emocje, piękne konie i rodzinna atmosfera. Do zobaczenia w tę niedzielę w Malinowie.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o, zapraszamy do salonów Orange lub zadzwoń na 801-234-567. Koszt według cennika operatora. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, przenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.

0: Reklama. Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
1: Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
2: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
3: Gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź gospodarstwo ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
4: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stal Remie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stal Rem. Sierp z plac Kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk Półtuska 50. Płock Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.

0: Reklama. Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Młaskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km, wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Trwa wielkie poszukiwanie byłego policjanta podejrzanego o zabójstwo. Po upale burzowy front nadciąga nad Polskę. Póki co upał przyciąga, jednak nad wodę mamy dowód, że nie trzeba wyjeżdżać z miasta, by odpocząć. Agnieszka Trojanowska-Bis. Blisko 300 świętokrzyskich funkcjonariuszy policji, psy tropiące i śmigłowiec poszukują 49-letniego byłego policjanta. Jest on podejrzany o to, że w miejscowości Mierzawa w powiecie jędrzejowskim zabił 80-letniego teścia i ciężko zranił teściową. Policja mówi o mobilizacji ogromnych sił w celu schwytania napastnika. Jednocześnie w miejscu tragedii zabezpieczane są ślady. Stan rannej kobiety lekarze określają jako bardzo ciężki, choć stabilny. Mimo że policja nie klasyfikuje obecnie poszukiwanego mężczyzny jako bezpośredniego zagrożenia dla osób postronnych, to kategorycznie odradza podejmowanie prób samodzielnego ujęcia uciekiniera. Złożenie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego w związku z aferą w Szpitalu Południowym zapowiedzieli politycy PiS. Tak tłumaczy się Rafał Trzaskowski.
3: Nie miałem wcześniej żadnych wiadomości, informacji o możliwych nieprawidłowościach na SOR w Szpitalu Południowym.
4: Rafał Trzaskowski postawił kropkę nad i w sprawie tego, że jest po prostu zwykłym kłamczuchem.
2: Odpowiada europoseł PiS Jacek Ozdoba. Zdaniem polityków PiS stołeczny prezydent już w ubiegłym roku mógł wiedzieć o nieprawidłowościach. Trzaskowski miał dostać informacje za pośrednictwem jednego z komunikatorów. Sam zainteresowany tłumaczy, że prywatna wiadomość nie jest kanałem zgłaszania nieprawidłowości w miejskiej instytucji. Większość Polski objęta jest ostrzeżeniami pogodowymi. Alerty drugiego stopnia w trzystopniowej skali obejmują obecnie 12 województw bez ostrzeżeń burzowych na Podlasiu, w warmińsko-mazurskim, lubelskim i na Podkarpaciu. Cały czas obowiązują także ostrzeżenia przed upałem. A upalne dni zachęcają do spędzenia czasu nad wodą. Służby apelują o rozsądek i korzystanie ze strzeżonych miejsc, a władze różnych regionów przypominają, że nie tylko nad morzem i na Mazurach można spędzić czas nad wodą. Takich miejsc sporo też jest na Mazowszu, niedaleko miast, mówi Izabela Stelmańska z Mazowieckiej Regionalnej Organizacji Turystycznej.
5: Kąpieliska nad Jeziorem Zagrzyńskim, czy to w Serocku miejskie kąpielisko, czy to w Żyrardowie, czy w Siedlcach, czy też na Pojezierzu Gostynińskim są to strzeżone kąpieliska.
2: Ratownicy wodni przede wszystkim przypominają o tym, że do wody nigdy nie powinno się wchodzić po alkoholu. Warto też dostosować plany do umiejętności pływackich.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
3: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
4: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
5: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
6: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
7: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
8: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Wiosna budzi plany, a Bank Spółdzielczy w Nidzicy pomaga je realizować. Skorzystaj z wiosennej promocji i weź kredyt gotówkowy, remont, podróż, a może nowe auto? Środki mogą być na Twoim koncie nawet dziś. Niniejszy materiał ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu artykułu 66 paragraf 1 Kodeksu Cywilnego. Warunki kredytu zależą od oceny zdolności kredytowej. Szczegóły sprawdź na www.bsnidzica.pl. Bank Spółdzielczy w Nidzicy. To dobry wybór.
2: Twój sąsiad już ma. Teraz czas na ciebie. Zmień swój internet na Orange Światłowód. Już od 39,99 zł miesięcznie. Tak o! Zapraszamy do salonów Orange i na orange.pl. Oferta ograniczona terytorialnie. Cena przez 24 miesiące z rabatami za e-fakturę, zgody marketingowe, oba po 4,99 miesięcznie i dodatkowym rabatem 30,01 zł miesięcznie. Modem 4,99 zł miesięcznie. Orange tu jest.
3: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
6: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Tofifi 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Łączy nas krew, która ratuje życie.
6: Bo dla mnie to chwila. Dla kogoś całe życie.
5: Bo tętni w nas dobro. Jest wiele powodów, by oddawać krew. Zgłoś się do najbliższego centrum krwiodawstwa. Oddaj krew i uratuj czyjeś życie. Sprawdź na twojakrew.pl.
0: Reklama.
7: Zbliża się godzina 15.
8: To są wiadomości Radia 7.
9: Podejrzany o zabójstwo rosyjskiego satyryka trafi do aresztu. Dziś najupalniejszy dzień tej wiosny, który zwiastuje, co będzie latem. Wielki powrót Ronaldinho. Piłkarz ma podpisać nowy kontrakt. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka w Białej Podlaskiej. Chodzi o Simona Skrepeckiego. To jego pseudonim, który w swoich działaniach artystycznych bardzo dosadnie krytykował Rosję. Zginął w poniedziałek w biały dzień. Zdaniem służby była to egzekucja, mówi rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak.
10: Prokuratorzy przez kilkanaście godzin zbierali materiał dowodowy oraz analizowali dowody przedstawione przez policję i ABW. W ocenie prokuratora wskazują na uzasadnione podejrzenie, iż sprawcą tego zabójstwa był zatrzymany obywatel Gruzji.
9: Mężczyzna nie przyznał się do winy, odmówił składania wyjaśnień. Ma zarzuty związane z zabójstwem. Śledczy będą teraz wyjaśniać, jakie mogło być tło tej zbrodni i czy stały za nią na przykład rosyjskie służby. W dokładnie 2,5 minuty rozeszły się wszystkie podlaskie bony turystyczne na wakacje. Samorząd województwa przeznaczył na ten cel 900 tysięcy złotych. Każdy z aplikujących mógł liczyć na 300 złotych dotacji do wykorzystania przy rezerwacji co najmniej 3-dniowego noclegu. Bony szczęśliwcy, którym się udało, mogą wykorzystać wakacje do końca sierpnia. Prawie cała Polska pokryta jest dziś alertami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. To jak na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Rekord ciepła padł w Legnicy. Tam w południe odnotowano ponad 31 stopni Celsjusza. Dobra pogoda może się jednak szybko zmienić, mówi Przemysław Makarewicz, synoptyk IMGW.
11: Pojawią się gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu do 50 mm, porywami wiatru do 90 km na godzinę, a lokalnie także z gradem.
9: Niedziela ma być także ciepła, ale już nie tak upalna. Taka pogoda według synoptyków to przednówek upalnego i dynamicznego lata. Były brazylijski piłkarz Ronaldinho według włoskich mediów ma wznowić karierę po 11 latach i podpisać kontrakt z trzecioligową Ravenną. 46-latek występował m.in. w Barcelonie i Milanie. W 2002 roku zdobył Mistrzostwo Świata, a 3 lata później triumfował w plebiscycie Złotej Piłki.

0: Reklama. Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
1: Fachowiec podłoga ściana drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
3: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju, przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
2: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
3: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
2: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
4: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
5: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513-423-980. 513-423-980.
6: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
0: Reklama.
7: Tego się teraz słucha.

0: Reklama. Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na zawody zaprzęgowe parokonne. Już w najbliższą niedzielę, 21 czerwca o godzinie 14 na boisku w Malinowie, sportowe emocje, piękne konie i rodzinna atmosfera. Do zobaczenia w tę niedzielę w Malinowie.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena, tylko 50 zł netto za tonę.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
6: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Tofifi 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Jest decyzja o areszcie dla podejrzanego o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaski. Ukraina zaatakowała rafinerię ropy naftowej na Syberii, a na koniec o nietypowej formie reklamy, czyli logo pod pachami. Agnieszka Trojanowska-Bis. Jest 3-miesięczny areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo rosyjskiego satyryka Simona Skrepeckiego. Artysta, który w swoich pracach ostro i dosadnie krytykował Rosję i Władimira Putina, zginął w poniedziałek w Białej Podlaskiej. Podejrzany to obywatel Gruzji, który usłyszał zarzut zabójstwa, za co może grozić nawet dożywocie. Według prokuratury wiele wskazuje na to, że było to zabójstwo na zlecenie, mówi prokurator Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej.
3: W tym postępowaniu, poza ustaleniem bezpośrednio średniego sprawcy, wykonawcy zabójstwa, niezbędne jest również ustalenie zleceniodawcy oraz motywu. I na ustaleniu tych okoliczności będą się koncentrowały przyszłe czynności w śledztwie.
2: Sprawcę zatrzymano w czwartek pod Warszawą. Ukraińskie wojsko zaatakowało rafinerię ropy naftowej w Tiumeniu na zachodzie Syberii, około 2000 km od granicy Ukrainy z Rosją, informuje doradca ministra obrony Ukrainy Serhii Sternenko na platformie X. Miejscowi mieszkańcy informują o co najmniej dwóch eksplozjach, o ataku ukraińskich dronów, powiadomił również gubernator obwodu tiumeńskiego. Według wstępnych informacji rafineria nie została uszkodzona, personel ewakuowano, wyjaśnił gubernator. Tiumeń jest jednym z najważniejszych regionów wydobycia ropy naftowej i gazu w Rosji. Prawie cała Polska jest objęta ostrzeżeniami pierwszego i drugiego stopnia przed upałem i burzami. Ostrzeżenia wydane przez IMGW niemal w całym kraju będą obowiązywać do końca weekendu. Według pomiarów to na razie najgorętszy dzień tego roku, który może zwiastować bardzo dynamiczną pogodę tego lata. Światowa Organizacja Meteorologiczna ostrzega już, że warunki charakterystyczne dla El Niño rozwijają się szybciej niż wcześniej zakładano. Logo sponsora trafiło pod pachy strojów sędziów technicznych na mundialu i to nie tak, że sponsor zapłacił za mało. Producent znanej marki dezodorantu, oficjalny sponsor piłkarskich Mistrzostw Świata, z pełną świadomością umieścił swoje logo właśnie pod pachami, bo znak jest widoczny, gdy podnoszą oni elektroniczną tablicę, na której wyświetlane są numery zawodników i liczba doliczonych minut. Ten pomysł został już wdrożony w życie podczas australijskiego turnieju krykieta w sezonie 2020-2021.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 20 czerwca. W 1940 roku 20 i 21 czerwca w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim Niemcy rozstrzelali 358 więźniów Pawiaka. Była to największa spośród egzekucji, których Niemcy dopuścili się w Palmirach od grudnia 1939 do lipca 1941 roku. W tym czasie rozstrzeliwali tam osoby przywożone z Pawiaka i innych więzień warszawskich. Łącznie ponad 1700 osób. Egzekucje przeprowadzane przez Niemców stanowiły część tzw. akcji AB, której celem była likwidacja polskiej inteligencji i osób, które pełniły funkcje przywódcze. Były gajowy z Palmir i konserwator cmentarza Adam Herbiński wraz z innymi gajowymi wykazali się szczególną odwagą. Chodzili w nocy na miejsce egzekucji, nacinali pnie drzew, żeby po wojnie można było dokonać ekshumacji ciał.
3: Niemcy nie patrzyli, czy jest żywy, czy nieżywy, wpada do dołu, zasypują, udeptują. Wpadali, dusili się.
2: W 1954 roku w Warszawie rozegrano pierwszy memoriał Janusza Kusocińskiego. Zawody zorganizowano, aby uczcić pamięć wybitnego lekkoatlety zamordowanego przez Niemców w czerwcu 1940 roku w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim, mistrza olimpijskiego z Los Angeles w biegu na 10 kilometrów. W 1994 roku Jan Chrapek został przeniesiony z Drohiczyna na urząd biskupa pomocniczego diecezji toruńskiej. Apelował, aby budować przyszłość kraju ponad podziałami w imię chrześcijańskiej miłości i jedności. Podkreślał, że nie ma innej drogi.
4: Jeżeli zaczniemy na siebie tylko i wyłącznie walczyć z wysokości trybun partyjnych zwycięstw, to prawdopodobnie jak Szulerzy przegramy Polskę.
2: W 2009 roku urodzony w Działdowie historyk Janusz Małek został czynnym członkiem Polskiej Akademii Umiejętności.
5: Byłem przez wiele lat powiernikiem myśli mego ojca Karola Małka, który żył sprawami mazurskimi. Wszystko tylko dla Mazurów, żeby ten lud zachować.
2: W 2015 roku miasto i burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego Jacek Kowalski zostali wyróżnieni medalem pamiątkowym Promazowia z okazji 25-lecia samorządności.
6: W tym miejscu serdecznie dziękuję tym, którzy się zaangażowali. Dziękuję za już i liczę na jeszcze.
2: Urodzili się. W 1913 roku w Niechłoninie w gminie Płośnica w powiecie działdowskim Władysław Rychcik, uczestnik kampanii wrześniowej 1939 roku, obrońca twierdzy Modlin, przeżył okupację niemiecką. W 1918 roku w Opinogórze Górnej w powiecie ciechanowskim Jan Dziedzic, kapitan pilot, w Wielkiej Brytanii został skierowany do 305 Dywizjonu Bombowego Ziemi Wielkopolskiej i Lidzkiej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Później przeszedł na własną prośbę do polskiej eskadry C-138 Dywizjonu do zadań specjalnych RAF. Po demobilizacji pełnił służbę kontrolera w RAF aż do emerytury. Zmarli w 1681 roku w Brodnicy Maciej Dobracki, pisarz, poeta, tłumacz, pedagog, prawnik, gramatyk, leksykograf i autor podręczników do języka polskiego. W 1814 roku w Bieżuniu w powiecie żuromińskim Adam Fortunat Zaleski, pułkownik wojsk polskich, radca ziemski, właściciel m.in. Bieżunia w powiecie żuromińskim, Bryńska w gminie Lidzbark w powiecie działdowskim, Sarnowa w gminie Kuczbork, osada w powiecie żuromińskim, Zielunia w gminie Lubowic w powiecie żuromińskim i Księżego Dworu w gminie Działdowo. W 1990 roku ksiądz Jan Umiński, urodzony w Rypinie, kapelan Solidarności, działacz opozycji demokratycznej w PRL.
7: Tego się teraz. Tego się teraz.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na niezapomnianą imprezę okolicznościową? Wybierz Hotel Skansen w sierpcu. Wesela, chrzciny, komunie, urodziny, jubileusze. Profesjonalna obsługa, wyśmienite jedzenie oraz wystrój. Znajdziesz nas na hotelskansen.pl. Na hasło hotel 5% rabatu. Zapraszamy!
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Bombonierka Tofifi 125 gramów, 6,99 przy zakupie dwóch sztuk. Karkówka wieprzowa bez kości, kilogram 16,99. Kalafior sztuka 4,99. Oferta ważna do 24 czerwca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
4: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckiej.
5: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz – Twoje źródło ciepła.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać. Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki, Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Morskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.

0: Jest godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Tragedia nad Bałtykiem. W powiecie puckim utonął 72-latek. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego. A na koniec kilka zasad dobrze zaplanowanego urlopu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Mimo akcji ratowniczej nie udało się uratować życia 72-letniego mężczyzny, który utonął w Bałtyku na wysokości wsi Ostrowo w powiecie puckim. Strażacy otrzymali zgłoszenie około południa. Mężczyzna tonął około 100 metrów od brzegu w Ostrowie. Wypoczywający nad wodą utworzyli łańcuch życia, dzięki czemu udało się wydobyć mężczyznę na plażę, ale mimo podjętej resuscytacji nie udało się przywrócić funkcji życiowych mężczyzny. Na Pomorzu dziś jest plażowa pogoda do około 30 stopni Celsjusza. Prezydent Ukrainy ogłosił, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Polski. Wczoraj Karol Nawrocki ogłosił, że po konsultacji z kapitułą orderu Orła Białego zdecydował o odebraniu odznaczenia Załęskiemu, ponieważ ten zgodził się na nadanie jednej z jednostek ukraińskich sił zbrojnych nazwy bohaterów UPA.
3: Decyzja ma nie tylko charakter symboliczny, jest również sygnałem ostrzegawczym. Są granice, których w relacjach polsko-ukraińskich przekraczać nie wolno. Jest także apelem do naszych sąsiadów. Wróćcie na drogę prawdy i wzajemnego szacunku.
2: Prezydent Karol Nawrocki wyjaśnia także, że Polacy wiedzą, czym jest wojna i zagrożenie rosyjskie, ale mamy swój próg bólu, który został przekroczony. Jak dodał prezydent, musi mówić on głosem tych, których już nie ma. Za tydzień, w piątek, 26 czerwca, koniec roku szkolnego, później 2 miesiące wakacji dla uczniów, a dla dorosłych czas na urlop od pracy. Jak dobrze zaplanować wypoczynek, żeby faktycznie odpocząć, warto nie robić zbyt intensywnych planów i wziąć prawdziwe wolne od pracy, mówi psycholog z Uniwersytetu Łódzkiego Marta Znajmiecka.
4: Nie odbieramy telefonów służbowych, nie czytamy służbowych maili, nie zabieramy ze sobą laptopa. Musimy się odłączyć, żeby mieć szansę na regenerację naszego mózgu.
2: Co ważne, wypoczynek powinien być odwrotnością naszej pracy.
4: Czyli osoba, która pracuje fizycznie, nie powinna iść kopać ogródka, a osoba, która pracuje intelektualnie, może odłożyć sobie książki, a zająć się aktywnością fizyczną.
2: Warto też wysypiać się i być bliżej natury i ludzi. Badania pokazują, że odpoczynek dla mózgu później przynosi efekty w pracy.

0: Reklama. Firma Jarkosz oferuje usługi pod nośnikami koszowymi oraz HDS. U nas również mycie elewacji, dachów, hal oraz profesjonalne malowanie. Szybko, bezpiecznie i solidnie. Zadzwoń 514 333 025. 514 333 025.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgaz prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgaz.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgaz.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława, ulica Płocka 90C.
2: Słyszałeś? W Mławie pojawiło się nowe naprawdę słodkie miejsce.
3: Oczywiście, lodziarnia Lilulinka, lody z raju, przemyślnicze smaki prosto z fabryki lodów Kisiny.
2: A do tego świeże ciasta, pączki, rurki z kremem i inne słodkości.
3: To co? Widzimy się w Lilulince przy ulicy Padlewskiego 20, lokal 1 w Mławie?
2: No jasne, Lilulinka, smak prosto z raju.
1: Iga Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
4: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
7: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513. Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
2: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
4: Zatrudnimy kierowcę kategorii C plus E w transporcie międzynarodowym Polska-Czechy. Oferujemy weekendy w domu, atrakcyjne wynagrodzenie, zwrot kosztów dojazdu dla pracowników spoza Mławy. Telefon 502 130 405. 502 130 405.
5: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Wołodymyr Zełenski odesłał order Orła Białego do Polski. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej gotowi na wrzesień. Kto dołączy do USA i Meksyku i wywalczy już dziś awans do 1/16 mundialu. Agnieszka Trojanowska-Bis. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. Polski prezydent dzień wcześniej ogłosił, że odbiera Zełenskiemu to najwyższe polskie odznaczenie. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Karol Nawrocki, przypomnę, decyzję o odebraniu odznaczenia podjął po konsultacji z kapitułą Orderu Orła Białego wobec zgody prezydenta Ukrainy na nadanie jednej z jednostek sił zbrojnych Ukrainy nazwy bohaterów UPA. Pierwsi nauczyciele edukacji zdrowotnej odebrali dyplomy na Wrocławskim Uniwersytecie Medycznym. Zakończyła się tam pierwsza edycja studiów podyplomowych przygotowujących do prowadzenia edukacji zdrowotnej w szkołach. Świadectwa odebrało 56 absolwentów. W uroczystości wzięła udział minister edukacji. Od 1 września edukacja zdrowotna ma być obowiązkowym i ocenianym przedmiotem. Stany Zjednoczone oraz Meksyk mają już zapewniony awans do 1/16 mundialu. Do tego grona mogą dołączyć tej nocy kolejne zespoły, m.in. Szwecja, pod warunkiem, że pokona Holandię. Europejski hit w drugiej kolejce mundialu rozpocznie się w Houston o 19, czyli za godzinę. Ale przed szansą awansu staną też drużyny Niemiec i Wybrzeża Kości Słoniowej, które mają już po 3 punkty. Ten mecz o 22 w Kanadzie. Kto ma więcej szans, próbuje rozstrzygnąć Błażej Kulesza.
3: Niemcy są uskrzydleni wysokim zwycięstwem w pierwszym meczu. Bramki znów będzie strzegł Manuel Neuer, który ogłosił, że po mundialu definitywnie kończy reprezentacyjną karierę. Nie bez powodu wycofałem się 2 lata temu po dobrym euro. Gra w drużynie narodowej przez kolejne lata to jest zbyt duże obciążenie. Iworyjczycy do Toronto dotarli z przygodami, bo problemy z wizą miał napastnik Eli Wai, zamieszany w ustawienie meczów we francuskiej lidze. Do tej pory oba zespoły przeciwko sobie grały jedynie raz i to 17 lat temu. Wówczas padł remis 2-2.
2: To spotkanie o 22 w Toronto, a potem o 2 w nocy kibiców czeka pojedynek Ekwador-Curaçao oraz Tunezja-Japonia. To 6 rano polskiego czasu.

0: Reklama. Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
1: Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy w Mławie zaprasza na wielką wyprzedaż. Tylko teraz cały asortyment objęty jest rabatem aż do 40%. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Odwiedź Gospodarstwo Ogrodnicze Wrońscy i skorzystaj z wielkiej wyprzedaży. Zapraszamy. Mława, ulica Płocka 59. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
2: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Skorzystaj z promocji na drzwi DRE. Tylko teraz trzecie skrzydło gratis. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Szanowni Państwo, zapraszam na jubileuszowe 10. Morskie Święto Rowerów. Przed nami największa impreza rowerowa przed wakacjami. Widzimy się już w niedzielę 21 czerwca na stadionie Mosir w Mławie. Do wyboru będą dwie trasy, 9 i 14 km. Wyścigi dla dzieci, w tym na rowerkach biegowych, a także liczne atrakcje i nagrody. Udział jest bezpłatny. Ruszamy o godzinie 12. Pamiętajcie o kaskach. Jeździmy bezpiecznie. Do zobaczenia. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: szum morza, ciepły piasek i wakacyjny luz są bliżej niż myślisz. Od 27 czerwca pociągi Słoneczny i Słoneczny Bis ponownie ruszają nad Bałtyk. Wybierz wygodną podróż nad morze komfortowymi wagonami piętrowymi.
1: Słoneczny i Słoneczny Bis od lat cieszą się uznaniem pasażerów i są jednym z najchętniej wybieranych połączeń nad morze. Zapraszam na pokład i życzę udanego letniego wypoczynku. Szymon Sobczak, członek zarządu Kolei Mazowieckich.
2: Sprzedaż kompostu do poprawy właściwości gleby, pielęgnacji terenów zielonych, ogródków działkowych, trawników, pielęgnacji i nawożenia roślin. Odbiór w kompostowni w Zakrzewie, gmina Działdowo. Telefon 519 526 181. Promocyjna cena tylko 50 zł netto za tonę.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo. Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.
4: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pociągi wróciły na trasę z Krakowa do Tarnowa po wypadku. Order Orła Białego wraca z powrotem z Ukrainy do Polski. Upały w naszym kraju, ale też w całej Europie są liczne ostrzeżenia. Agnieszka Trojanowska-Bis. Po południu wznowiony został ruch pociągów na trasie kolejowej z Krakowa do Tarnowa, gdzie doszło dziś do wypadku z udziałem człowieka. Pasażerowie jednak nadal muszą liczyć się z utrudnieniami, ponieważ ruch wznowiono na jednym torze. Dla pasażerów pociągu Intercity relacji Szczecin-Kraków-Przemyśl zorganizowana została autobusowa komunikacja zastępcza. Wszyscy podróżni proszeni są o sprawdzenie aktualnych informacji na temat rozkładów jazdy na stronach przewoźnika i w portalu pasażera. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył, że odesłał Order Orła Białego prezydentowi Karolowi Nawrockiemu. To odpowiedź na wczorajsze oświadczenie polskiego prezydenta o odebraniu Zełenskiemu najwyższego polskiego odznaczenia. Ukraiński prezydent zapewnił jednocześnie, że jego kraj jest wdzięczny narodowi polskiemu za wsparcie i współpracę, co jak zaznaczył odgrywa znaczącą rolę w walce o ukraińską i polską niezależność od Rosji. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa oraz Instytut Meteorologii ostrzegają przed upałami do końca weekendu praktycznie w całej Polsce. W 15 województwach jest też ostrzeżenie przed burzami i intensywnymi opadami deszczu, o czym Anna Gmiterek-Zawocka.
3: Burze dały się we znaki już poprzedniej nocy. Najwięcej zgłoszeń było w Wielkopolsce, bo ponad 500. Były również na Dolnym Śląsku czy w województwie zachodniopomorskim. Były to powalone drzewa, pozrywane dachy i panele fotowoltaiczne. Jedna osoba została ranna. Dziś wieczorem i w nocy znowu przewidywane są burze, szczególnie na zachodzie Polski, mówi rzecznik Komendy Głównej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
4: Należy unikać przebywania pod drzewami, starać się nie parkować samochodu w pobliżu drzew i niestabilnych konstrukcji, śledzić aktualne komunikaty pogodowe i ostrzeżenia.
3: Wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz przewodniczył odprawie w Rządowym Centrum Bezpieczeństwa. Uczestniczyli w niej również przedstawiciele służb oraz wojewodowie.

Zawsze po 19. Wieczorynka Radia 7. The DJ is ready. 100% imprezowych hitów bez gadania. Posłuchaj teraz.